0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Rozpoczęły się prace budowlane przy szkole podstawowej nr 6 Echo 6 w Redzie. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks sportowy, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego, przystosowanego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Na terenie kompleksu znajdzie się również 60-metrowa bieżnia, a także zaplecze z szatniami i sanitariatami. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanemu w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik edycja 2024. Nowy obiekt ma znacząco poszerzyć ofertę sportową szkoły i stworzyć mieszkańcom lepsze warunki do aktywności fizycznej. Pucka policja zatrzymała 53-letniego mieszkańca powiatu puckiego, który kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu. Do zdarzenia

0: Doszło w sobotę 19 lipca około 13.40. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie dotyczące kierowcy Skody, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania wskazanego pojazdu, a następnie zatrzymali go do kontroli. Już podczas rozmowy z 53-latkiem policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 2,7 promila alkoholu we krwi. Kierowcę sprawdzono również pod kątem obecności środków odurzających. Testy dał wynik negatywny. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci elektronicznie odebrali mu prawo jazdy. Samochód został zabezpieczony, natomiast funkcjonariusze przeprowadzili wszystkie niezbędne czynności procesowe. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 53-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej z Oderkowa do Dębek. Trasa została całkowicie przebudowana i poszerzona do 6 metrów. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie i odwodnienie, wykonano nowe zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Jak mówi starosta pucki Jarosław Białk, w realizacji prac przeszkodziła nam zima. Chcieliśmy oddać do użytku pierwszy odcinek drogi przed długim weekendem majowym. Jednak z powodu kilkustopniowych mrozów w styczniu, lutym i marcu nie byliśmy w stanie prowadzić robót. Nie było to też łatwe zadanie. Dla mieszkańców Dębek musieliśmy wyznaczyć objazd dwiema drogami gruntowymi. Ważna informacja dla kierowców. Na drodze powiatowej ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty został most na ulicy Rumskiej. Dla kierowców wyznaczono trasy objazdów. Utrudnienia związane są z realizacją inwestycji prowadzonej na zlecenie PEWiK Gdynia, polegającej na przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 21 sierpnia. Troska o wolno bytujące koty to stały priorytet Gdyni. Dowodem na to mają być kolejne prozwierzęce inicjatywy z budżetu obywatelskiego. Do 31 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania puli środków w 3 dzielnicach Gdyni, czyli Oburze, Witomino i Leszczynki, realizowany jest program bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących o łącznej wartości 60 tysięcy złotych. Każdy kot poddawany zabiegowi ma zapewnioną kompleksową opiekę. Przed operacją zwierzęta przechodzą przegląd weterynaryjny, są odrobaczane i odpchlane, a po zabiegu pozostają w lecznicy na czas rekonwalescencji. Nad realizacją zadań czuwają doświadczone organizacje prozwierzęce, z którymi opiekunowie mogą kontaktować się bezpośrednio w celu zgłoszenia kotów wolno żyjących na zabiegi sterylizacji lub kastracji. Numery do nich znajdziecie na stronie gdynia.pl. W Gniewowie rozpoczyna się budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ma poprawić warunki służby druhów, usprawnić prowadzenie akcji ratowniczych i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wejherowo. Obecny budynek od lat nie odpowiada potrzebom jednostki.
1: Obecnie remiza nasza jest tam o wymiarach 6, może na 8, w której mieści się tylko Volkswagen T4. Wcześniej był tam jakiś Żuk i to jest taki budynek to malutki, że samochód gaśniczy tam w żadnym wypadku się nie zmieści i też nie ma możliwości rozbudowy. Ze względu na to, że budynek znajduje się w bezpośredniej bliskości zbiornika wodnego i przepisy budowlane ograniczają tam rozbudowę jakąkolwiek, nawet dostawienie garażu.
0: Tłumaczy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewowo Jarosław Górski. Nowy obiekt będzie znacznie lepiej przystosowany do potrzeb jednostki. Powstaną w nim 2 stanowiska garażowe oraz zaplecze sanitarne. Na tylnej ścianie remizy zaplanowano również ogólnodostępną przestrzeń, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Gmina Wejherowo pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z programu wspierającego inwestycje samorządowe związane z rozwojem strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim.
2: Bardzo ważna inwestycja w gminie Wejherowo, bo inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Budowa nowej remizy w Gniewowie bardzo oczekiwana przez i mieszkańców, i samych strażaków. Prace nad koncepcją, projektem przyciągały się, ale dzięki tutaj dobrej współpracy z Urzędem Wojewódzkim i wsparciu

0: wojewody z pieniędzy atomowych. Możemy tą inwestycję w tym roku już realizować. Bardzo krótki termin, bo czas do końca roku, ale jesteśmy na to gotowi. Wykonawca już inwestycji został wybrany.
1: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Wsparcie rządowe wynosi 2 200 000 zł, natomiast wkład własny gminy sięga 1 300 000 zł. Podpisano już również umowę z wykonawcą, dlatego prace budowlane mogą się rozpocząć. Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca roku.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: hej ho, przed siebie by się szło, tak można dzisiaj powiedzieć o tych, którzy świętują, bo to święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. Dzisiaj dzień włóczykija, to wszystkich tych, którzy właśnie tak lubią spędzać czas, włóczyć się czasami bez celu, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na nasze poranne spotkanie. Arkadiusz Mieńczewski. Rozpoczynamy czwartek, 23 dzień lipca, 204 dzień roku, do końca którego zostało 161 dni. Wschód słońca 4:42, zachód 21:02, dzień trwa 16 godzin i 20 minut i jest już krótszy od najdłuższego o 56 minut. Do końca tego astronomicznego lata, tego lata, zostało nam 61 dni. I jeszcze czas na taką myśl na dziś z uśmiechem. Uśmiech jest jak światło, które przejrzy przez okno i powie ludziom, że w środku jest ciepły dom. Uśmiechajcie się jak najczęściej. Nawet kiedy wyjrzycie przez okno i zobaczycie, że to lato, to nie jest prawdziwe lato, to jest szansa na to, że kiedyś to lato jednak przybędzie i przyjdzie. I może jeszcze będzie to w tym tygodniu, pod koniec. W niedzielę. Może być ciepło, sympatycznie i tak jak naprawdę powinno być latem. A dzisiaj mamy czwartek i w ten czwartek jeszcze raz witam Was serdecznie i zapraszam, mówiąc Wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
4: Ruszył kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jak to wygląda w Gdyni? O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o szkoleniu dla mieszkańców powiatu lęborskiego. Usłyszycie o planie ogólnym Kobylnicy, a także powiemy Wam o rowerowych inwestycjach w regionie. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Dla części ósmoklasistów rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jeszcze się nie skończyła. Właśnie ruszył jej drugi etap. Postępowanie uzupełniające również w Gdyni rozpoczęło się 21 lipca. Kandydaci będą mogli składać wnioski do szkół dysponujących wolnymi miejscami do 23 lipca do godziny 15. W przeciwieństwie do pierwszego etapu rekrutacji dokumenty należą złożyć bezpośrednio w wybranej szkole, a nie za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru. Większość placówek udostępnia wzory wniosków na swoich stronach internetowych oraz w sekretariatach. 7 sierpnia o godzinie 14 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej. A jak ta prezentuje się w szkołach w Gdyni? O tym dowiecie się z oficjalnej internetowej strony miasta pod adresem gdynia.pl. Mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli zdobyć praktyczną umiejętność związane z bezpieczeństwem i reagowaniem w sytuacjach zagrożenia. Powiat lęborski organizuje powszechne warsztaty ochrony ludności, podczas których uczestnicy poznają zasady ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe.

0: czasowe. Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się, jak zachować się podczas alarmów, gdzie szukać schronienia i jak odpowiednio zaplanować działania w przypadku zagrożenia. Organizatorzy przygotowali również praktyczne ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz informacje dotyczące przygotowania zapasów i plecaka ewakuacyjnego. Ważnym elementem warsztatów będzie także temat współpracy i wzajemnego wsparcia mieszkańców w sytuacjach wymagających wspólnego działania. Bezpłatne szkolenia odbędą się w starostwie powiatowym w Lęborku. Pierwsze zajęcia zaplanowano 23 lipca od godziny 9 do 16, kolejne odbędą się 28 lipca w tych samych godzinach oraz 30 lipca od 14 do 21. Liczba miejsc jest ograniczona, a udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty realizowane są w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Mieszkańcy gminy Kobylnica mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu planu ogólnego gminy. Burmistrz Kobylnicy rozpoczął konsultacje społeczne, które potrwają do 20 sierpnia. Uwagi można składać w wyznaczonym terminie, a szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy. Plan ogólny gminy to kluczowy dokument planistyczny, który określa przyszły rozwój przestrzenny danej miejscowości i określa ogólne kierunki zagospodarowania terenu. Powiaty Pucki, Wejherowski i Lęborski łączą siły, by stworzyć spójną sieć tras rowerowych na Pomorzu. Spotkanie w tej sprawie miało miejsce w Pucku. Rozmowy dotyczyły postępu prac nad nowymi szlakami rowerowymi, przebiegu tras wokół Jeziora Żarnowieckiego oraz zmian planowanych na odcinku Eurovelo 10/13. Omówiono również paszportyzację przyszłych tras, czyli sposób ich udokumentowania i gromadzenia danych potrzebnych do dalszego planowania, oznakowania i promocji. Jak informuje powiat Pucki, współpraca trzech powiatów ma pomóc stworzyć spójną i atrakcyjną sieć tras dla mieszkańców i turystów.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca dzisiaj przypadł nam na godzinę 4:42. Dzień będzie chmurny, mokry, choć pod wieczór pojawią się przejaśnienia. Taka mała łyżka miodu w tej beczce, dziegciu. Przelotne opady deszczu i burze są możliwe, a na termometrach jedynie 17 stopni. Dzisiaj zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Wejherowie, Rydzierumie, Gniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach wciąż utrzymują się nam umiarkowanie.

podobno na Śnieżce przymrozki 23 lipca. W roku 1873 wysłano pierwszą na terenie Polski pocztówkę przedstawiającą widok na Śnieżkę. Ciekawe, czy Śnieżka wtedy była ośnieżona. W roku 1960 w klubie studenckim Żak w Gdańsku odbył się pierwszy występ zespołu Czerwono-Czarni. W roku 1983 Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi zdobyli ośmiotysięcznik Gaszberum w paśmie Karakorum. W roku 1980

1995 zaprezentowano komputer Amiga 1000, w roku 1995 została odkryta kometa Haleya, a w roku 2021 w Tokio rozpoczęły się 32. letnie Igrzyska Olimpijskie. Muzycznie w roku 1966 Frank Sinatra zdobył

0: To krótka historia na początek dnia 23 lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
8: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
9: Reklama.

0: Niektórzy Polacy muszą rano wstać i ruszać do pracy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na szczęście to już czwartek, za chwilę piątek, no i znowu będzie weekend. Ale dobrze, że nie macie urlopu. Spójrzcie za okno. Przecież po co urlopować w takim właśnie klimacie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Włóczykija. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią od czasu do czasu gdzieś tam pójść bez celu. A jak Włóczykij, to oczywiście Dolina Muminków. No i ten będzie dowcip o tym. Włóczykiju, dokąd idziesz, pyta Muminków. Nie wiem, a kiedy wrócisz, też nie wiem, to po co w ogóle idziesz, żeby nie musieć odpowiadać na takie pytania. No to ważne jest, żebyście wy wiedzieli, gdzie idziecie, gdzie jedziecie i mam nadzieję, że dotrzecie na czas tam, gdzie musicie, czyli do pracy. Rodacy ruszają pewnie o tej porze. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie ostrożni, szerokiej drogi dla Was i zapraszam koniecznie, czy w domu, czy w samochodzie, do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
5: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii, połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
6: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
5: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To, jak się wydaje, będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie: partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
7: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest przeprowadzana przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych zamknąć.
5: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Wojska

0: USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod portugalską jurysdykcją zalega około 7 tysięcy statków. Dotychczas naukowcom udało się jedynie zidentyfikować 100 miejsc zatopionych wraków. W tym miesiącu dotarli m.in. do XIX-wiecznego okrętu, który znajduje się 32 metry pod powierzchnią wody. We wraku znaleziono m.in. ceramikę i armaty morskie.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Port lotniczy Gdańsk z rekordowymi wynikami. W pierwszych 6 miesiącach tego roku lotnisko obsłużyło niemal 3 700 tysięcy pasażerów. Od stycznia do końca czerwca z gdańskiego lotniska skorzystało dokładnie 3 694 606 pasażerów. To 11% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie wykonano 31 754 operacje lotnicze, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zdaniem władz portu wyniki pokazują, że mimo napiętej sytuacji międzynarodowej i pojawiających się kryzysów, zainteresowanie podróżami lotniczymi pozostaje bardzo duże. W pierwszym półroczu tego roku w ruchu czarterowym obsłużono 282 798 pasażerów. To dokładnie o 15,8% więcej niż rok wcześniej. Największym zainteresowaniem cieszyły się wakacyjne połączenia do Antalii Turcji oraz Marsa Alam i Hurghady w Egipcie. Więcej o wynikach portu lotniczego przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Gmina Główczyce planuje przebudowę kolejnego odcinka drogi. Samorząd ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji trasy w miejscowości Żalkowo. Do udziału w przetargu zaproszeni zostali wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji. Prace obejmą przebudowę drogi gminnej numer 103031G na odcinku o długości około 446 metrów. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej nawierzchni, budowę zjazdów do posesji i terenów rolnych, a także wykonanie poboczy oraz niezbędnych prac towarzyszących. Po wyborze wykonawcy możliwe będzie rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań do przebudowy drogi w Żalkowie. Gmina Rdzikowo otrzymała dofinansowanie unijne na działania integracyjne. Umowę na realizację projektu bliżej mieszkańców, działanie integracyjne dla obywateli państw trzecich, podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wartość projektu to ponad 535 tysięcy złotych, z czego ponad 509 tysięcy stanowi wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Program będzie realizowany do końca przyszłego roku przez gminę Rdzikowo we współpracy z Centrum Usług Społecznych. Z projektu skorzysta 45 uczestników. Zaplanowano m.in. naukę języka polskiego, kursy i szkolenia zawodowe, wsparcie edukacyjne dla dzieci oraz organizacje półkolonii, a także inicjatywy sprzyjające aktywizacji społecznej i zawodowej. Program przewiduje również działania ułatwiające uczestnikom codzienne funkcjonowanie i pełniejsze uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Uwaga, pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej. Para przystanków ZKM Gdynia zmienia swoją lokalizację. W związku z rozpoczęciem budowy nowego wiaduktu w ciągu ulicy Dąbka w Gdyni i koniecznością wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu od około godziny 10:23 lipca na okres 3 miesięcy przeniesione zostają przystanki Maciejewicza 01 w kierunku Śródmieścia przy ulicy Dąbka w Gdyni, około 40 metrów do przodu na wysokości skrzyżowania z ulicą Andersa, oraz Maciejewicza 02 w kierunku Pogórza przy ulicy Dąbka w Gdyni, około 60 metrów do tyłu bliżej skrzyżowania z ulicą Andersa.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Przed nami kolejny mokry, chmurny i niezbyt gorący dzień. Na termometrach dzisiaj 17 stopni. To będzie Max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, w Wejherowie, Redzieru, Mignieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Przelotne opady deszczu i burze będą pojawiały się w całym regionie, a zachmurzenie w ciągu dnia utrzymywać się będzie naprawdę gęste. Dopiero pod wieczór mogą pojawić się jakieś przejaśnienia, ale na razie na jakieś wielkie poprawy w pogodzie się nie nastąpi.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie. Zacznę od pogody, a właściwie zacznę od tego, że uwielbiam czytać artykuły w internecie, na portalach, które zajmują się pogodą i jeden z nich mówi tak w tytule: upał wróci do Polski na jak długo? No właśnie, na jak długo ten upał wróci i kiedy wróci ten upał? Kiedy wczytamy się w artykuł, dowiemy się, że w sobotę, no to będzie tak prawie pięknie, bo 25-27 stopni, ale na zachodzie Polski, natomiast temperatura 21-23 to nad morzem. Niedziela będzie pogodna i słoneczna, ale w drugiej części dnia może pojawić się wzrost zachmurzenia i lokalnie przejdą przelotne opady deszczu. Taki właśnie upał zapowiadają nam synoptycy. Gdybyście chcieli jednak upału, to zapraszam na południe Europy, szczególnie do Włoch. Tam narzekają, że im za gorąco. Wam za gorąco dzisiaj nie

0: będzie. Ja zapraszam na nasze poranne spotkanie. 23 dzień lipca, czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Brygida, Bogna, Apolinaria, Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Krystyn, Apolinary, Sławosz i Żelisław. Przysłowie na dziś: jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. Jeśli wieczór rzeczywiście będzie przezroczysty, to będziecie mogli popatrzeć wieczorem w niebo, bo tam rozpoczął się już seans spadających gwiazd, który potrwa do połowy sierpnia. Warto romantycznie spojrzeć w niebo. A już za chwilę ja spoglądam do naszej księgi porannej imion. Brygida i Bogna, takie dwa polskie żeńskie imiona specjalnie dla Was. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Kaszubowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.

0: Jezu, super! Od razu umawiam się na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.

0: Dzisiaj w porannej księdze imion dwa staropolskie żeńskie imiona. Rozpoczynamy od Brygidy. To kobieta o niezwykłej sile ducha, niezłomnej woli i naturalnym magnesie, który skupia na niej uwagę otoczenia. To osoba, która doskonale wie, kim jest i dokąd zmierza. Brygida to synonim bezkompromisowej szczerości, ogromnej odwagi i kapitalnego zmysłu praktycznego. Posiada niezwykle analityczny umysł, świetny refleks i potrafi zachować zimną krew w najbardziej wymagających momentach. Nie boi się wyzwań i z wielką pasją realizuje swoje wizje. To osoba o wielkim, niezwykle gorącym sercu i ogromnej empatii dla swoich bliskich. Urzeka swoją bezpośredniością, oryginalnym poczuciem humoru oraz lojalnością, na którą zawsze można liczyć. Drugie dzisiejsze wyjątkowe imię to Bogna. To przepiękne, tradycyjne imię ma wspaniały starosłowiański rodowód i powstało jako skrót imion takich jak Bogusława czy Bogna, oznaczających osobę losowi przychylną. W codziennym życiu Bogna to synonim niezłomnego spokoju, bystrej obserwacji i ogromnej mądrości życiowej. Posiada genialną intuicję, artystyczne wyczucie oraz niezwykły dar do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych spraw z ogromnym wyczuciem i klasą. To osoba o niezwykle otwartym, wrażliwym sercu i wielkiej dbałości o relacje z bliskimi. Bogna urzeka swoją szczerością, bezinteresownym ciepłem oraz błyskotliwym poczuciem humoru. Jest przyjaciółką oddaną, wierną i niesamowicie wartościową. Wszystkiego najlepszego, drogie panie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
6: Dzień dobry, z tej strony Patrycja Drewa. 7.30 w Radiu Norda FM oznacza informacje drogowe. Sprawdźmy w takim razie, co się dzieje na pomorskich i nie tylko pomorskich trasach. No cóż, dobrze, jest dobrze, mamy wakacje. Trasa kaszubska jest przejezdna, obwodnica Trójmiasta jest przejezdna. Bez problemu pokonamy też odcinek Gdynia, Rumia, Reda i dotrzemy do Wejherowa. W Wejherowie nieco większy ruch w centrum miasta, ale nie ma większych korków. Przez Gościcino przejedziemy też bez większych utrudnień. Z Redy do Pucka tutaj także jedzie się całkiem dobrze, podobnie jak z Pucka do Władysławowa. Oby tak pozostało przez cały dzień. Tego życzę wszystkim kierowcom. Do usłyszenia.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj nie mam już takich dobrych informacji. Dzisiaj synoptycy przewidują deszcz. No niestety, mało słońca, dużo deszczu. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. No i te przelotne opady deszczu, ale także mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. To nas czeka dzisiaj.

0: Polska.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.
3: Zaczaj.

0: Środek wakacji, szczyt sezonu, a tu paliwo drożeje. Benzyna 95 podrożała o 30 groszy i kosztuje średnio 7,29. Z tej zwyżkowej tendencji wyłamał się jedynie AutoGaz. Według monitoringu e-Petrol średnia cena diesla w Polsce wynosi 7,64 po wzroście o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. 95 podrożała o 30 groszy i kosztuje średnio 7,21. Tak właśnie to wygląda, no i niestety wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze drożej, a to wszystko ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. W związku z eskalacją konfliktu na linii USA-Iran ropa na światowych rynkach drożeje od kilku dni. W środę po południu baryłka ropy kosztowała około $94 za baryłkę, a $85 tydzień wcześniej, a specjaliści mówią o tym, że baryłka ropy już wkrótce może osiągnąć ponownie $100 i w związku z tym paliwo będzie jeszcze droższe. No to piękne wakacje bez pogody i z drogim paliwem. Tak mamy to w tym roku. Mam nadzieję, że kolejne wakacje w przyszłym roku będą nieco lepsze. Ale może lepsze wiadomości też będę miał dla Was za chwilę. Posłuchajcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: Jakubowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii,

Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.

Czy pan prowadzący ma jakieś pozytywne informacje o poranku? Mam. I to szczególnie dla wszystkich fanów piłki nożnej, a wiadomo, że prawie wszyscy Polacy kochają piłkę nożną, tylko nasi piłkarze nie do końca kochają piłkę nożną i nie chcą wygrywać. Ale słuchajcie, jest szansa, że w kolejnych Mistrzostwach Świata Polska jednak zagra. Skąd to wiem? Dlatego, że Gianni Infantino powiedział, każdy kraj powinien móc marzyć

marzyć o udziale w Mistrzostwach Świata. No i my, Polacy, marzymy o udziale naszej reprezentacji. A jaki jest sposób na to, żeby Polska zagrała? Otóż pomysł jest taki, żeby poszerzyć zamiast 48 drużyn na Mistrzostwach Świata, żeby zagrały 64 drużyny. I to już od 2030 roku. Czyli jest ogromna szansa, że załapiemy się do tych 64 drużyn i będziemy tam grali. No ale jak trafimy na przykład na Wyspę Zielonego Przylądka, to nasza przygoda z Mistrzostwami Świata może się szybko skończyć. Mam nadzieję, że do 2030 roku to przyjdą tacy młodzi piłkarze, którzy będą chcieli grać dla naszej reprezentacji, nawet bez pieniędzy, ale będą mieli honor tego, żeby wygrywać dla wszystkich kibiców. Poczekamy, zobaczymy, to jest taki pozytywny przekaz dnia. Być może Polska znajdzie się jednak na Mistrzostwach Świata 2030 roku. Śniadanie z Norda FM. You shot me.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców.
6: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku, nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami, alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Tak przekonują naukowcy, o ich badaniach w szczegółach opowiem za chwilę. Michał Pierzchała. Trwa akcja gaśnicza pożarów warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy ekspresowej 8 odbywa się normalnie. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr, bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena to teraz 7,64 i jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Już działają, ale pełną gotowość mają osiągnąć do końca tego miesiąca. Strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
7: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
8: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy.
7: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina Adam Piątkowski uważa, że to za mało na tak duży teren.
9: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże? Co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży, to niewiele da.
7: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad.
6: Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły między innymi płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbierane w badaniu informacje były przekazywane przez samych uczestników. A ponieważ ludzie mogą zapominać o spożytych produktach albo błędnie oceniać ich ilość, dane oparte na własnych deklaracjach mogą być niedoskonałe.
10: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. 3 miejscowości, 2 dni wydarzeń i atrakcji dla miłośników sportu, historii oraz muzyki. Tak będą prezentować się tegoroczne Dni Gminy Krokowa. Obchody rozpoczną się w piątek 31 sierpnia pod hasłem Na Sportowo.

0: O godzinie 9 w Białogórze wystartuje około 7-kilometrowy bieg terenowy. Zapisy prowadzone są online, ale będzie można zgłosić się również na miejscu od 8.40 w Domu Ludowym. Na godzinę 13 na plaży przy wejściu numer 33 zaplanowano zumbę. W sobotę 1 sierpnia część wydarzeń przeniesie się do Świecina. O godzinie 13 zostanie tam otwarta wioska rycerska. W programie znalazły się występy zespołu muzyki dawnej, pokaz walki na kopie, pokaz sokolniczy oraz widowiskowa bitwa zaplanowana na godzinę 15. O 16 widzowie zobaczą pokaz sprawności jeździeckiej, a następnie ponownie wystąpi zespół wykonujący muzykę dawną. Historyczna część obchodów ma być okazją do zobaczenia z bliska dawnych strojów, uzbrojenia i sposobów walki. Główna część dni gminy Krokowa odbędzie się w sobotę na boisku w Sławoszynie. Oficjalne powitanie uczestników zaplanowano na godzinę 17. Kwadrans później wystąpi orkiestra OSP Wierzchucino, a o godzinie 18 orkiestra OSP Sławoszyno. Następnie na scenie pojawią się Paweł Stefiks oraz Ola Kalczyńska z zespołem. O 21.00 rozpocznie się koncert Gwiazdy Wieczoru Kasi Kowalskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek rockowych. Mieszkańcy i goście Wieliszewa spotkali się podczas rodzinnego festynu, który był okazją do wspólnej zabawy, rozmów i integracji lokalnej społeczności. Wydarzenie przyciągnęło uczestników w różnym wieku, oferując wiele atrakcji oraz możliwość spędzenia czasu w plenerze. Podczas festynu nie zabrakło muzyki, poczęstunku oraz różnych form rozrywki przygotowywanych przez uczestników. Organizatorzy zadbali o przyjazną atmosferę i przestrzeń do wspólnego odpoczynku. Wydarzenie stało się okazją do spotkania mieszkańców oraz gości odwiedzających Wieliszewo. Gmina potęgowo podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, a także mieszkańcom i przybyłym gościom za udział i wspólnie spędzony czas. Samorząd zapowiada kolejne inicjatywy, które będą miały być okazją do integracji lokalnej społeczności. Gminny żłobek Koziołek Matołek w Kobylnicy prowadzi rekrutację na stanowisko opiekuna. Poszukiwane są osoby zaangażowane, które chcą pracować z najmłodszymi dziećmi i tworzyć dla nich bezpieczne oraz przyjazne miejsce do rozwoju. Placówka informuje, że w pracy wykorzystywane są nowoczesne metody wychowawcze, m.in. Montessori, ruch rozwijający W. Sherborne, pozytywną dyscyplinę oraz Move Play Integrate. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, zasad naboru oraz potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej gminy Kobylnica. Ruszyła 18. edycja konkursu Polska Wieś, Dziedzictwo i Przyszłość. Urząd Gminy Ruzino zachęca do udziału. Fundacja na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa zaprasza osoby zajmujące się tematyką wsi, rolnictwa, dziedzictwa kulturowego, rozwoju lokalnego i społecznego, a także regionalistów i badaczy, autorów prac poświęconych problematyce obszarów wiejskich. Do konkursu można zgłaszać m.in. prace naukowe, w tym rozprawy doktorskie, prace popularno-naukowe, opracowania prezentujące inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju obszarów wiejskich, publikacje dokumentujące dziedzictwo kulturowe wsi, motografie miejscowości, pamiętniki i wspomnienia, archiwalne zbiory fotografii, opisy lokalnych inicjatyw i działań społecznych, czy prace prezentujące przykłady sukcesów rozwojowych polskiej wsi. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie fdpa.org.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzień przed nami chmurny i deszczowy. Dodatkowo w praktycznie całym regionie mogą pojawiać się burze. Dopiero pod wieczór w gęstym zachmurzeniu pojawią się przerwy. Na termometrach bez szału 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, Słupsk, Lęborku, Kobylnicy. To będzie dziś maks 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. A na barometrach cały czas utrzymują się umiarkowane wartości. Dziś w okolicach 1014 hektopaskali.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Proszę nie narzekać. Narzekać to mogą na Malcie, narzekać to mogą w Japonii, bo oni mają ponad 42 stopnie. No i właśnie na przykład na Malcie doszło do odcięcia prądu przy temperaturze 42 stopni. Przyszedł skwar, mają blackout, nie mogą się schłodzić i to jest problem, a nie jest problem to, że niebo jest zachmurzone i z tego nieba pada deszcz. Do tego Japonia też ma podobne problemy. W Japonii odnotowano pierwsze w historii kokoshobi. Tak to się nazywa, co w tłumaczeniu brzmi okrutnie gorące dni. Ponad 40 stopni. Oni tam mogą narzekać. We Włoszech też narzekają, że im za gorąco. A my tu w Polsce naprawdę nie mamy na co narzekać. Także nie narzekajcie, tylko cieszcie się z tym, że fala upałów nas omija i dzięki temu nie musicie na przykład włączać klimatyzacji, czyli zużywać dodatkowego prądu. Nie musicie narzekać, że jest gorąco i z was po prostu cieknie. Po prostu idzie normalnie żyć tego lata. I to jest pozytywny aspekt tego lata i do tego szklanka jest w połowie pełna, a nie pusta. Pamiętajcie, zapraszam na nasze wakacyjne, poranne spotkanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt.

0: Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
9: Reklama.

0: Są tacy, co nie narzekają, bo urodziny dzisiaj mają, życzenia przyjmują. Przyjmijcie również ode mnie życzenia wszystkiego najlepszego. Jacy jesteście? Ponad wszystko cenicie sobie wolność. Chcecie być kowalami własnego losu, nie przyjmujecie żadnych porad czy pomocy. Na każdy sukces pracujecie sami. Za każdy błąd bierzecie pełną odpowiedzialność. Także na próżno można oferować wam pomocną dłoń i wy jesteście i tak przekonani, że sami sobie poradzicie. A jeśli nie, przyjmujecie, że tak właśnie miało być. Taka oporna postawa często tworzy dystans i nie pozwala wam budować bliskich relacji. Bliscy czują, że są lekceważeni, a ich pomysły niewystarczająco dobre. Pewność siebie oraz przekonanie o swoich ponadprzeciętnych możliwościach stawia was na granicy z egoizmem. Pamiętajcie o tym. Zalety to pewność siebie, szczerość, wady, zuchwałość i egoizm. Wasza szczęśliwa liczba to 6. Wśród urodzonych 23 lipca są Slash, brytyjski gitarzysta, członek zespołu Guns N' Roses, i Monika Lewinsky, amerykańska skandalistka. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja 44. Ciekawy pak.
3: Ciekawy pak.
4: Ciekawy pak.
3: Ciekawy pak.
4: Gapie.
3: Ciekawy pak.
4: Autu na drzewie sa rozkracił, a pak ciekawy nos we flaci.
3: Wypadek się zdarzył, poszkodowani, a wszędzie wkoło się wiara gapi.
4: Autu na drzewie sa rozkracił, a pak ciekawy nos we flaci.
3: Ciekawy pak.
4: Gapie.
3: Ciekawy pak.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
6: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni.

Jesieni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.
3: Na zegarach jest już 8:36 sekund, a więc czas sprawdzić, jaką sytuację mamy na pomorskich drogach. Janusz Rudwiczak, dzień dobry. Na początek sprawdzamy główne drogi i niestety mam złe wiadomości. Na trójmiejskiej obwodnicy mamy aż dwa utrudnienia. W Osowej w kierunku autostrada 1 doszło do zderzenia aut. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W kierunku przeciwnym podobna sytuacja. Tam stuczka dwóch aut na Weźle Matarnia. Zablokowany jest jeden pas ruchu pomiędzy węzłami Gdańsk, Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia w stronę Gdyni. Tworzy się spory zator, jak informuje nas drogowa informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w tym miejscu potrwają nawet półtorej godziny. Za to w Gdyni bez większych komplikacji przejdziecie Wielkopolską, na witomińskich drogach również ruch odbywa się płynnie. Uwaga, na morskiej też jest sytuacja podobnie, przejdziecie bez większych komplikacji. Z Kosakowa Derdowskiego i Pułkownika Tomka do Gdyni wjeżdżamy normalnie. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Rumi, stoimy na Dębogórskiej. W Redzie spowolnienie na Puckiej, z kolei w Wejherowie kolejka na Batalionu Morskiego. Tak jak na razie póki co w mieście spokojnie i oby tak było również do końca dnia. W Bolszewie sytuacja inna niż godzinę temu, zwiększa się ruch na Zamostnej. Przypomnę, że nadal z powodu remontu zamknięty jest fragment ulicy Strażackiej. W Gościcinie wydłuża się kolejka na Starej Szóstce. Sprawdźmy teraz trasę kaszubską. Na S6 bez utrudnień przejdziecie płynnie. W takim razie z S6 wjeżdżamy do Lęborka. W mieście jedyne utrudnienie przed rondem Solidarności, oczywiście kolejka w oczekiwaniu na wjazd. Przenieśmy się zatem do Słupska. W mieście nadsupują wyjątkowo spokojnie, nawet na Kościuszki i Moście Zamkowym. Na nadmorskich drogach nawet we Władysławie spokojnie. Jedyny wyjątek, Rozewie mamy korek na Żeromskiego w związku z remontem 215. Zamknięto odcinek drogi, omijamy ulicą Garnizonową. Zatem życzę Wam szerokiej i bezpiecznej drogi.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: No niestety dziś na letnią typową pogodę nie mamy co liczyć. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, przechodzące do dużego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu z burzami. Suma opadów może przekroczyć 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Możliwy grad. Temperatura od 16 stopni w Karwi do 17 w Gdyni, 18 w Lęborku, najcieplej w Słupsku 19 stopni. Na barometrach 1007 hektopaskali, jest niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Powrócę na chwilę do Mistrzostw Świata. Mówiłem już dzisiaj o tym, że jest szansa, że w 2030 roku Polska wreszcie dostanie się na Mistrzostwa Świata i będzie grała. A gdyby tak wygrała, na przykład zajęła miejsce trzecie, drugie albo pierwsze na tych Mistrzostwach Świata, to ciekawe, jak my byśmy się Polacy cieszyli. Czy pan prezydent ogłosiłby, że to jest dzień wolny od pracy, żeby wszyscy Polacy mogli się cieszyć, bo Hiszpanie, którzy wygrali, a właściwie ich kibice, reagowali niezwykle żywiołowo podczas niedzielnego finału Mistrzostw Świata. Ich emocje zarejestrowały nawet sejsmografy. Na wskazaniach urządzeń widać trzy wyraźne momenty przebudzenia fanów. Ja nie wiem, kiedy to były te trzy momenty. Ja pamiętam tylko jeden, kiedy Hiszpanie trafili w końcu do bramki, ale może rzeczywiście nie zauważyłem, bo nie jestem Hiszpanem i być może były jeszcze dwa dodatkowe momenty, chyba że to był moment, kiedy wręczano Hiszpanii ten Puchar Świata. To może był właśnie ten kolejny moment. No cóż, Hiszpanie potrafią się cieszyć. Mam nadzieję, że wy też potraficie się cieszyć z małych rzeczy, a od czasu do czasu się też uśmiechnąć o poranku. Słuchajcie, można pomyśleć sobie tak, że dzisiaj jest już czwartek, za chwilę będzie piątek, a potem przyjdzie weekend i będzie pięknie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.

0: Nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Nord FM zapraszam Agata Andryskowska. Polana piknikowa w Parku Majkowskiego już 26 lipca zamieni się w plenerową scenę koncertową, a wszystko to za sprawą Veil Grania. Na scenie wystąpi Patrycja Markowska. Jak informują organizatorzy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek polskiej sceny rockowej. Ma na swoim koncie 10 albumów studyjnych, wśród nich Świat się pomylił jeszcze raz czy Księżycowy, a jej koncerty słyną z autentyczności, żywiołowości i wyjątkowego kontaktu z publicznością, a sama artystka nieustannie poszukuje nowych inspiracji i muzycznych kierunków. Przed wejherowską publicznością wystąpi także Ray Wilson, brytyjski wokalista znany na całym świecie przede wszystkim jako były frontman legendarnego zespołu Genesis. Charyzmatyczny wokalista, kompozytor i autor tekstów ostatnio uznany przez Classic Rock Magazine za jednego z 10 najwybitniejszych brytyjskich wokalistów. Muzyczny wieczór otworzy folk-rockowy zespół Mitra, który zadba o odpowiednie rozpoczęcie koncertowej części wydarzenia. Organizatorzy informują, że jest to zespół, którego muzyka stanowi wyjątkowe połączenie bałkańskich rytmów, folkowych inspiracji oraz elementów swingującego rocka. Organizatorzy zaznaczają jednak, że Veil Granie to nie tylko muzyka. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla całych rodzin. Na uczestników czekać będą food trucki z różnorodną ofertą gastronomiczną, dmuchańce dla najmłodszych, animacje oraz konkursy. Podczas Veil Grania możecie również spotkać naszą ekipę Radia Norda FM. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają, by przyjść wcześniej i wspólnie spędzić letni wieczór przy dobrej muzyce. Początek imprezy w sobotę 26 lipca o godzinie 17 na polanie piknikowej w Parku Majkowskiego w Wejherowie. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 12.45.

0: Teraz będą gratulacje dla wszystkich polskich kierowców. Tak, jesteśmy dobrzy. Otóż Unia Europejska chce, żeby maksymalna prędkość na autostradach została obniżona do 120 km na godzinę, poza terenem zabudowanym do 70 km na godzinę, a jeżeli chodzi o teren zabudowany, to żebyśmy jeździli 30 km na godzinę. Ja proponuję, żebyśmy przesiedli się wszyscy na rowery, no bo 30 km na godzinę to mniej więcej taka rowerowa prędkość. Ale Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu opublikowała nowy raport, z którego wynika, że Unia Europejska wyraźnie oddala się od realizacji celu zakładającego zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach o połowę do 2030 roku. Dlaczego gratulowałem nam, wszystkim Polakom? Bo Polska odnotowała spadek liczby ofiar śmiertelnych o 43% od 2019 roku, co stanowi najlepszy wynik wśród wszystkich badanych krajów. No i jedźmy tą drogą. Niech te procenty rosną. Niech ten spadek liczby ofiar śmiertelnych cały czas gdzieś idzie w górę. To jest naprawdę bardzo ważne i bardzo dobre. Także bądźmy bezpieczni na drodze. My, Polacy, okazuje się, potrafimy jeździć bezpiecznie na tle innych kierowców Unii Europejskiej. I to jest dobra wiadomość, a ja wam jak zwykle szerokiej, bezpiecznej drogi o poranku życzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra

0: muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
3: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, płonie salon samochodowy. Wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
4: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także samolony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
3: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Na giełdach paliw ropa drożeje kolejny dzień. Nie ustają uderzenia wojsk USA na Iran. Miniona noc była 12 z rzędu z atakami na to państwo. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. Wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz teraz o szczegółach.
5: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
6: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
5: mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
6: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
5: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
6: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
5: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
3: I może będzie można w przyszłości z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.
7: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Minęły 3 lata od otwarcia Mariny Puck. Przystań, która powstała nad Zatoką Puckią, stała się jedną z najważniejszych miejsc na mapie miasta, przyciągając mieszkańców, żeglarzy i turystów. Od początku działalności marina pełni funkcję nowoczesnego zaplecza dla żeglarstwa, ale jednocześnie jest przestrzenią spotkań i wydarzeń organizowanych przez miasto oraz lokalne instytucje. W ciągu 3 lat odbywały się tam regaty, koncerty, rodzinne pikniki, wydarzenia sportowe i kulturalne.

0: kulturalne oraz liczne inicjatywy skierowane do mieszkańców i odwiedzających Puck. Marina stała się również wizytówką nadmorskiego miasta i jednym z miejsc najczęściej odwiedzanych podczas sezonu letniego. Dzięki swojemu położeniu nad Zatoką Pucką, Marina stanowi atrakcyjny punkt zarówno dla osób uprawiających sporty wodne, jak i dla turystów szukających miejsca do wypoczynku. Z okazji trzeciej rocznicy działalności miasto Puck podziękowało wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju tego miejsca. Słowo uznania skierowano do pracowników, partnerów, organizatorów wydarzeń, żeglarzy oraz wszystkich odwiedzających marinę. Samorząd podkreśla, że chce nadal rozwijać potencjał obiektu i zaprasza mieszkańców oraz gości do korzystania z jego oferty. Każdy może dołączyć do sprzątania rzeki Okalicy i pomóc zadbać o lokalne środowisko. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Lęborg zaprasza mieszkańców na wspólną akcję porządkowania brzegów i koryta rzeki. Organizatorzy liczą na udział nie tylko wędkarzy, ale także rodzin z dziećmi, sąsiadów i wszystkich, którym zależy na czystej przyrodzie. Akcja odbędzie się już w niedzielę 26 lipca, początek o godzinie 9. Zbiórkę wyznaczono przy przystani kajakowej w pobliżu Sądu Rejonowego w Lęborku. Uczestnicy otrzymają worki na odpady oraz rękawice ochronne. Osoby, które mają wysokie kalosze, proszone są o ich zabranie. Dzięki temu będzie można usunąć śmieci zalegające nie tylko na brzegach, ale także bezpośrednio w nurcie rzeki. Po zakończeniu sprzątania organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne ognisko z kiełbaskami. Wędkarze podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko uporządkowanie rzeki Okalicy, ale także zachęcenie mieszkańców do wspólnego dbania o lokalną przyrodę. Udział w akcji jest otwarty dla wszystkich chętnych, a organizatorzy mają nadzieję, że wspólnymi siłami uda się oczyścić rzekę i pokazać, jak wiele można zrobić dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Blisko 5 milionów złotych trafiło do mieszkańców gminy Kobylnica w ramach programu Czyste Powietrze. Jak wynika z danych, na koniec drugiego kwartału tego roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 398 wniosków o dofinansowanie. Dotychczas zakończono realizację 243 przedsięwzięć. Program Czyste Powietrze wspiera właścicieli domów jednorodzinnych w wymianie starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej budynków. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy montaż nowoczesnych systemów ogrzewania. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś o letniej pogodzie możemy zapomnieć. Będzie dużo chmur, okresami pojawią się opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Lokalnie może spaść do 40 mm deszczu, a wiatr w burzach osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Możliwy jest także grad. Temperatura wyniesie od 16 stopni nad morzem do 19 stopni w głębi regionu. Na barometrach 1007 hektopaskali, a biometr pozostaje niekorzystny.

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda!

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Czas na nasze muzyczne kalendarium. 23 dzień lipca. W roku 1964 Beatlesi zdobyli pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii singlem z piosenką A Hard Day's Night, pochodzącą z płyty i filmu fabularnego o tym samym tytule. W roku 65 na świat przyszedł Slash, gitarzysta grupy Guns N' Roses. W roku 66 Frank Sinatra zdobył pierwsze miejsce w USA albumem zatytułowanym Strangers in the Night. W roku 1983 Paul Young po raz pierwszy zdobył brytyjskie zestawienie singli swoją wersją hitu Marvina Gaye'a. W roku 1988 po 49 tygodniach przebywania na amerykańskiej liście albumów płyta Hysteria grupy Def Leppard w końcu dotarła do pierwszego miejsca. A w roku 2011 niestety tragiczna wiadomość, w Londynie w wieku 27 lat zmarła Amy Winehouse. Rzecznik policji nie skomentował powodów śmierci wokalistki. Przez lata walczyła ona z nałogiem alkoholowym. Była też uzależniona od narkotyków. Tak właśnie wygląda krótkie podsumowanie 23 lipca, jeżeli chodzi o muzykę, ale do muzyki za chwilę powrócę, bo powracają też płyty. Płyty CD.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia.

0: ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Czyżbyśmy mieli dość muzyki w chmurze? Chyba tak właśnie jest, bo jak wynika z najnowszych danych, płyty CD powoli zaczynają się odradzać jako nośnik, zwłaszcza muzyki. Dane z amerykańskiego rynku pokazują wzrost sprzedaży popularnych kompaktów. W tym roku duży wzrost. 16% więcej płyt CD sprzedano w porównaniu z rokiem wcześniej. Przekłada się to na około 16 milionów płyt. Jest to wynik zaskakujący, biorąc pod uwagę fakt, iż według badań połowa milenialsów oraz osób Gen Z nie posiada odtwarzacza CD. A może jednak posiada? Może ich rodzice gdzieś takie odtwarzacze schowali, a teraz je wyciągają i pokazują tym młodym ludziom, że muzykę tak naprawdę można dotknąć. Jakiś czas temu powrót oczywiście płyt winylowych, teraz powrót CD, a słyszałem, że również powrót płyt, nie tylko płyt, ale również i kaset magnetofonowych. No to przewijanie ołówkiem kasety, tego trzeba doświadczyć. Szczególnie polecam młodym ludziom zabawę z kasetą, bo to jest piękna sprawa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze.

0: Więcej na www.ktsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
5: O 9:30 ponownie sprawdzamy pomorskie drogi i ponownie dzień dobry, mówi Janusz Ludwiczak. Cały czas występują utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta po tym, jak na węźle Matarnia doszło do zderzenia ciężarówki z pojazdem typu bus. Zablokowane jest prawy pas ruchu pomiędzy węzłami Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. W stronę Gdyni ruch odbywa się lewym pasem. Z kolei w kierunku autostrady, także na obwodnicy Trójmiejskiej, także utrudnienia pokolizyjne w okolicach węzła Osowa. Przenosimy się na zachód naszego regionu. W Słupsku wyjątkowo spokojnie, nawet na Kościuszki, mostem zamkowym też przejdziecie bez większych komplikacji. Na trasie kaszubskiej ruch odbywa się płynnie, zatem zjeżdżamy z S6 do Lęborka, mamy spowolnienie jedynie na Zwycięstwa i Alei Niepodległości, czyli tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Solidarności. Zaglądamy do małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Wejherowie jazda na pierwszym biegu jeszcze na pozostałym odcinku Batalionu Morskiego przed Starą Szóstką. Zwalniamy też na 3 maja, tak w mieście Wejherowie spokojnie. W Redzie mamy korek na Puckiej, zniknęły zatokorki na Derdowskiego, tak więc spokojnie dojdziecie z Kosakowa do Gdyni. Jak na czwartkowy poranek, spokojnie także na gdyńskich drogach, bez większych komplikacji przejdziecie Morską. Na Wielkopolskiej również ruch odbywa się płynnie, w Witominie także bez większych komplikacji. No i oby taki ruch na drogach był przez cały dzień, czego bardzo Wam serdecznie życzę. A na pomorskie arterie ponownie wjedziemy o 15:30 szerokiej drogi.

0: Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: No niestety na typowo letnią pogodę musimy jeszcze chwilę poczekać. Póki co przez cały dzień będą towarzyszyć nam zachmurzenia umiarkowane i duże. Do tego przelotne opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr do 65 km na godzinę, lokalnie możliwy grad. Na termometrach od 16 stopni w pasie nadmorskim, przez 17 w Gdyni, Redzie i Wejherowie, do 19 kresek powyżej zera w Lęborku i Słupsku. Na naszym radiowym barometrze 1700 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Mam dla Was kolejny temat do kawki czy herbatki w pracy. Czy Wy lubicie rozmawiać z chatbotami tak zwanymi? Wiecie, dzwoni się do sklepu, chcecie zadać pytanie, a tam oczywiście odbiera niby gość o imieniu Józek. Cześć, jestem Józek, odpowiem na Twoje pytanie. Jakie chcesz zadać pytanie? No, zadajemy mu pytanie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. On, no to zadajemy mu kolejne. On mówi, też nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale to może Cię skieruje do żywego człowieka i może on będzie znał odpowiedzi na to pytanie. Czy to Was irytuje? Okazuje się, że takie rozwiązania często zniechęcają klientów do korzystania z usług platform handlowych. Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z tego powodu z zakupu online, bo dodzwonili się do chatbota czy też sztucznej inteligencji, która nie potrafiła odpowiedzieć na proste pytanie. Co prawda przeszło 80% ankietowanych twierdzi, że wierzy raczej lub w pełni w rekomendacje sztucznej inteligencji, ale jednocześnie aż 94% samodzielnie weryfikuje rekomendacje algorytmów, czyli wolimy sobie sami sprawdzić, czy tak jest, jak ta sztuczna inteligencja nam mówi. No i to jest właśnie dla Waszej i do Waszej dyskusji o poranku. Czy Wy lubicie rozmawiać z chatbotami, czy Was to bardziej irytuje i czy rzeczywiście jak rozmawiacie z takim chatbotem, to się rozłączacie, bo nie macie na to ochoty.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabut.pl.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do

Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: wnętrz, teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: najważniejsze to zacząć dzień z dobrą kawką, która przede mną stoi i czeka, aż ją wypiję. Czy wy też lubicie zacząć dzień od dobrej kawy, a jak przychodzi lato, to człowiek myśli sobie, a może jakaś taka mrożona ice latte, albo kafe latte przynajmniej, no tak. Ale ile kosztuje taka kawa nad polskim morzem, czy też w polskich górach? Jeżeli pojedziecie na wakacje nad polskie morze, to według wyliczeń najtaniej kawy napijecie się w Gdańsku, bo cena espresso to jest między 8 a 14 zł, cena cappuccino między 10 a 18, a cena caffè latte od 11 do 19 zł. Nieco drożej będzie w Świnoujściu, również w Sopocie i w Kołobrzegu. Jeżeli chodzi o polskie góry i naszą stolicę gór, czyli Zakopane, to tutaj za espresso zapłacicie od 12 do 15 zł, za cappuccino od 18 do 22, a za caffè latte od 19 do 25 zł. Czyli ceny są bardzo zbliżone. Jeżeli wybierzecie się na wakacje i będziecie chcieli zacząć dzień od kawki, no to trzeba liczyć się z tym, że na dwie osoby trzeba będzie około 20, 30, a nawet 40 zł, w zależności od tego, jaką kawę zamówicie, zapłacić. A to dopiero początek dnia na wakacjach, a potem reszta tych przyjemności, czyli gofry, lody i tak dalej, i tak dalej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat

0: Militariów. Zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy. Reklama.
1: Wyceny procedur medycznych po nowemu. Powiem za chwilę, kto straci, jak to zyska. Strażacy opanowali zadymienie nad północną Warszawą po dużym pożarze. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Michał Pierzchała. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić po tym, jak premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Agnieszka Wynarska.
2: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością, tłumaczy dyrektor szpitala uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
3: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
2: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
1: Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na Targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
4: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy, ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów, te przyczyny będzie ustalała policja.
4: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
6: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
7: To dzień wolny.
8: Myślę, że nie jeden.
6: Nawet wie.
8: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
4: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
1: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina. Za rządów PiSu aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
9: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące, i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tam. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
1: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze 4 sędziów. Do tej pory takie rzeczy działy się tylko w filmach. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Stało się to podczas testów w kontrolowanym środowisku. AI-owi udało się wydostać, uzyskać dostęp do internetu i przeprowadzić atak hakerski.
10: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Szpitale pomorskie podpisały umowę na realizację projektu Mała Wielka Zmiana, którego celem jest poprawa zdrowia dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego oraz promowanie zdrowego stylu życia. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza w wysokości ponad 18,5 miliona złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie objęcie specjalistycznym wsparciem dzieci i młodzieży wymagających pomocy w zakresie zdrowia, prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Program został podzielony na 2 etapy. W pierwszym uczestnicy przejdą badania przesiewowe oraz konsultacje specjalistyczne, które pozwolą ocenić ich stan zdrowia i określić indywidualne potrzeby. Na podstawie uzyskanych wyników dzieci zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksową opieką dostosowaną do ich sytuacji. Istotnym elementem przedsięwzięcia będą także działania edukacyjne realizowane w szkołach. W program zaangażowani zostaną nie tylko uczniowie, ale również rodzice.

0: i nauczyciele. Celem zajęć będzie promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej oraz świadomego dbania o zdrowie. Szpitale pomorskie podkreślają, że profilaktyka prowadzona od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia problemów zdrowotnych w przyszłości. Projekt Mała Wielka Zmiana ma wspierać dzieci i młodzież oraz zachęcać całe rodziny do prowadzenia zdrowszego stylu życia. 4 szkoły z gminy Główczyce zostały wyposażone w nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. To efekt podpisania przez samorząd umowy z Ministerstwem Cyfryzacji, reprezentowanym przez NASK. Dzięki przekazanemu sprzętu uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe i poznawać technologie wykorzystywane we współczesnej edukacji. Nowe wyposażenie trafiło m.in. do szkoły podstawowej w Stowęcinie, szkoły podstawowej w Pobłociu oraz zespołów szkolno-przedszkolnych w Żelkowie i Główczycach. Każda z placówek otrzymała zestaw obejmujący m.in. 15 laptopów dla uczniów, komputer dla nauczyciela, monitor interaktywny, urządzenia sieciowe z Wi-Fi, mobilną szafę do ładowania sprzętu, kamery HD z mikrofonami oraz specjalistyczne oprogramowanie do pracy z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Mija 16 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Wciąż nie wiadomo, co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy 19-latka wracała pieszo do domu jednego z sopockich klubów. Ostatni raz zarejestrowała ją kamera monitoringu o godzinie 4:12 przy wejściu na plażę w Jelitkowie. Do domu miała już tylko kilkanaście minut drogi, ale nigdy tam nie dotarła. Jak informuje prokuratora krajowa, w śledztwie pojawił się nowy, obiektywny dowód dotyczący czasu i miejsca pobytu Iwony Wieczorek w parku Regana. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów, podkreślam jednak, że jest to materiał, który pomoże pomóc dokładnie odtworzyć jej trasę w noc zaginięcia. Równolegle trwają poszukiwania w terenie. W ostatnich tygodniach funkcjonariusze Archiwum X z wykorzystaniem jego radaru sprawdzali wytypowane miejsce na Pomorzu. Choć nie odnaleziono ani ciała, ani przedmiotów związanych ze sprawą, działania pozwoliły zweryfikować jedną z dotychczasowych hipotez. Prokuratura zapowiada kolejne czynności i zapewnia, że śledztwo jest nadal aktywnie prowadzone.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niestety dziś na letnią pogodę nie mamy co liczyć. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, przechodzące do dużego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu z burzami. Suma opadów miejscami może wynieść do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Możliwy grad. Temperatura wręcz jesienna, od 16 stopni w Dębkach i Karwi, po 17 w Gdyni i Wejherowie, do 19 stopni w okolicach Lęborka i Słupska. Na naszym radiowym barometrze cały czas 1007 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: czwartkowy, wakacyjny, lipcowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na nasze wakacyjne, luźne gadki i cykl z cyklu Czy wiesz, że? Czy wiecie, że jedynym państwem na świecie, które nie posiada oficjalnej stolicy, jest malutka wyspa Nauru na Oceanie Spokojnym? Najdłuższe schody ruchome na świecie znajdują się w metrze w Petersburgu i wjazd na powierzchnię z głębokości ponad 80 metrów zajmuje pasażerom blisko 3 minuty. To tak dużo? No dobrze. A czy wiecie, że w Japonii znajduje się wyspa, która nazywa się Okunoshima, która jest całkowicie opanowana przez setki dzikich, ale niezwykle przyjacielskich królików, które chętnie witają turystów. Także gdybyście lubili króliki, rikitiki, to proszę bardzo, na ową wyspę koniecznie trzeba się wybrać. A Islandia jest jedynym krajem na świecie, w którym nie występują komary, co czyni ją idealnym kierunkiem dla osób nielubiących tych owadów. Ale w Polsce tego lata z komarami też raczej rzadko mamy do czynienia. No taki klimat nam się zrobił jak na Islandii nieco. Także też komarów w tym roku się pozbyliśmy. No chyba, że jakiś was udziałał, ale to jeden to się w ogóle nie liczy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy

0: Gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.

W jakim kraju żyją najgorsi turyści? No proszę, teraz sobie odpowiadamy, a ja już wam mówię. W Anglii. Brytyjscy urlopowicze doczekali się w Europie własnego stereotypu, głośnych grup, nadmiernego spożycia alkoholu, porannych bitew o leżaki przy basenie i ostentacyjnego ignorowania zasad lokalnych. Jak wynika z ostatnich badań, nawet sami Brytyjczycy przyznają, że nie należą do najbardziej pożądanych gości za granicą. Podobnego zdania są Niemcy i Hiszpanie. Znak rozpoznawczy brytyjskich turystów to poparzona słońcem skóra. Z kolei hiszpańscy mieszkańcy żartobliwie nazywają ich obcokrajowcami w panierce, odnosząc się do warstwy kremu, do opalania i piasku, który pokrywają się brytyjscy wczasowicze.

0: tłuszcze. Podobno często pojawiają się w restauracjach czy przy zabytkach w strojach plażowych. Szczególne negatywne wrażenie pozostawia też nadmierne spożycie alkoholu i tego nikt nie lubi. Osobnym rozdziałem są wojny o leżaki. To właśnie jest też przywilej brytyjskich turystów. Często próbują otworzyć za granicą atmosferę rodem z domu. Szukają brytyjskich pubów, tradycyjnych śniadań czy transmisji meczów, zamiast poznawać lokalną kuchnię i kulturę. Eksperci podkreślają, że to właśnie szacunek dla tradycji odwiedzanego kraju powinien być wyznacznikiem odpowiedzialnego turysty, a Brytyjczycy tacy nie są. My, Polacy, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, jacy jesteśmy.
1: Śniadanie z Norda FM. So.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.

0: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Po ponad 20 latach przerwy Gdynia ponownie będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w klasie Optimist. To finałowe regaty tegorocznego festiwalu Lotto Gdynia Spelling Days, podczas których na wodach Zatoki Gdańskiej rywalizować będzie blisko 300 młodych żeglarzy z 49 krajów. Klasa Optimist to najpopularniejsza klasa żeglarska dla dzieci do 15 roku życia. To właśnie od niej swoją sportową drogę rozpoczynało wielu późniejszych mistrzów świata i olimpijczyków. Polskę jako gospodarza zawodów reprezentować będzie 14 zawodników. Wśród nich są Barbara Kmurek i Blanka Kowalik, które w ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy zajęły odpowiednio 7 i 11 miejsce. Po dwóch dniach pomiarów sprzętu i rejestracji zawodników rozpocznie się 5 dni ścigania. Organizatorzy planują rozegranie 10 wyścigów, które wyłonią nowych Mistrzostw Europy w klasie Optimist. Regatom tradycyjnie towarzyszyć będą wydarzenia dla mieszkańców i turystów, m.in. Poleboat, Yachting Festival oraz atrakcje w miasteczku regatowym. Arka Gdynia kontynuuje kompletowanie kadry przed nowym sezonem pierwszej ligi. Nowym zawodnikiem żółto-niebieskich został środkowy pomocnik Elian Demirowicz. 26-letni Słoweniec podpisał z gdyńskim klubem 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Piłkarskie doświadczenie zdobywał głównie we Włoszech, gdzie jako nastolatek trafił do Akademii Interu Mediolan. Najwięcej występów zanotował na boiskach Serii C. Ostatni sezon Demirowicz spędził na wyposażeniu w słoweńskim klubie ND Primorie. Teraz będzie walczył o miejsce w składzie Arki Gdynia przed rozpoczynającymi się rozgrywkami pierwszej ligi. Sport w Radiu Nord FM powraca za niespełna godzinę. Do usłyszenia o 11:30.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Dziś o letniej pogodzie możemy zapomnieć. Będzie dużo chmur, okresami pojawią się opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Lokalnie może spaść do 40 mm deszczu, a wiatr w burzach osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Możliwy jest także grad. Temperatura wyniesie od 16 stopni nad morzem do 19 stopni w głębi regionu. Na barometrach 1700 hektopaskali, a biometr pozostaje niekorzystny.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Śniadanie z Norda FM.

0: idą.
1: My, Polacy, kochamy tanio, dlatego już nie lubimy Chorwacji, bo w Chorwacji jest drogo po wejściu euro, dlatego my mamy swój nowy kierunek. Teraz, w tym roku, latamy do Albanii. To jest właśnie kraj uznawany za jeden z najtańszych w Europie. No i jeżeli chodzi o kawkę, o której dzisiaj mówiłem, że nad polskim morzem trzeba zapłacić na przykład od 8 zł, to najtaniej za takie espresso, to jeżeli chodzi o typowe albańskie śniadanie, kawa z wodą kosztuje 80 centów euro. Centów. Także przeliczcie sobie to. Niecałe euro trzeba zapłacić za kawkę z wodą. Do tego burek, czyli takie ciasto filo nadziewane farszem, kosztuje od 60 centów do 1 euro. Można

0: się najeść na śniadanie? Można. Do tego śniadanie, na przykład omlet czy smażone jajka, kosztują 7 euro. No to już trochę drożej. Jeżeli wybierzecie się do restauracji na obiad, to w restauracji przy głównej promenadzie w Durres, to taka popularna miejscowość w Albanii, 6,5 euro zapłacicie za makaron z owocami morza, czyli około 30 zł, 5 euro za kawałek 300 gram grillowanej dorady, około 22 zł. No, to patrząc na ceny ryb nad polskim morzem, to 300 gram grillowanej dorady za 22 zł to jest dobra cena. Także jak ktoś jeszcze nie był, a lubi tanio, to myślę, że Albania będzie idealnym wyborem.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
9: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś.

0: 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

0: Na zakończenie taka informacja, że jeżeli w sierpniu macie urlop, a dokładnie 15 sierpnia będziecie mieli wolne, nie macie planów na ten dzień, to możecie wybrać się do miejscowości Konotopie. Tam właśnie powstaje pomnik Matki Boskiej. Oficjalne otwarcie 15 sierpnia, dobiega budowa końca tego pomnika. 55-metrowy, będzie to największa figura maryjna w Europie. Inwestorem jest miliarder Roman Karosik wraz z żoną. Ja się zastanawiam, inwestor to z reguły inwestuje po to, żeby zbierać jakieś ciekawe, czy wstęp dookoła tej figury to będzie płatny czy bezpłatny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podobno gmina ma zyskać większą rozpoznawalność. Także gdybyście na 15 sierpnia nie mieli planów, to zapraszam do miejscowości Konotopie w powiecie lipnowskim, tuż przy drodze krajowej numer 10. 55-metrowy pomnik Matki Boskiej, wyższy niż ten chrystusowy. To na zakończenie naszej dzisiejszej porannej, czwartkowej podróży. Jak zwykle gorąco i serdecznie zapraszam Was na nasz najlepszy w tygodniu poranek, czyli piątkowy, bo to już tuż przed weekendowy. No, to miłego, udanego dnia. A, i nie zapomnijcie, że dzisiaj można się powłóczyć, tak bez celu, bo dzisiaj jest dzień włóczyki, a to święto wszystkich tych, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. To miłego włóczenia się dzisiejszego dnia. Do jutra, do usłyszenia. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka

0: Kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Po obywatelskim ujęciu na A1 kierowca wypuszczony, a teraz jednak zatrzymany. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 14 województwach. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Michał Pierzchała. Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie, jak podał Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi 5,8%, miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze, a jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
2: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową. I mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
1: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
4: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej, nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przypalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
3: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
4: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
3: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC.
1: Będziemy oglądać i relacjonować.
5: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Dwóch funkcjonariuszy, instruktor z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ukończyli specjalistyczny kurs sterników łodzi bojowych. Trwające ponad 2 miesiące szkolenie należało do najbardziej wymagających w zakresie działań morskich. Zajęcie prowadzili instruktorzy jednostek GROM, Formoza, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Program obejmował m.in. nawigację dzienną i nocną, prowadzenie łodzi bojowych, działania abordażowe oraz współpracę podczas operacji na morzu. Jednym z najtrudniejszych elementów kursu były rejsy do platform wierniczych na Bałtyku, gdzie ćwiczono procedury ochrony infrastruktury krytycznej. Funkcjonariusze prowadzili także szkolenia w portach wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Łącznie uczestnicy pokonali ponad 4200 km drogą morską. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym, którzy wszyscy zdali z wynikiem bardzo dobrym. Mieszkańcy sołectwa Łobieniec wybiorą nowego sołtysa. Odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające. Władze gminy zachęcają wszystkich uprawnionych mieszkańców Łobieńca do udziału i aktywnego włączenia się w podejmowanie decyzji dotyczących lokalnej społeczności. Podczas zebrania mieszkańcy przyjmą porządek obrad, wybiorą komisję strutacyjną, zgłoszą kandydatów na stanowisko sołtysa, a następnie przeprowadzone zostanie głosowanie tajne. Po jego zakończeniu komisja ogłosi wyników wyborów nowego sołtysa.

0: sołtysa. Wójt gminy Wicko Dariusz Weleśkiewicz podkreśla, że wybór sołtysa to ważna decyzja dla funkcjonowania sołectwa i reprezentowania jego mieszkańców w kontaktach z samorządem. Blisko 40 użytkowników elektrycznych hulajnóg, rowerów i innych urządzeń transportu osobowego skontrolowali SUPS-y policjanci podczas działań pod nazwą e-mobilność. Funkcjonariusze sprawdzali uprawnienia kierujących, stan techniczny pojazdów oraz to, czy są one dopuszczone do ruchu. Podczas jednej z kontroli w Ustce policjanci zatrzymali 12-latka, który poruszał się pojazdem będącym połączeniem roweru BMX i hulajnogi elektrycznej. Nietypowa konstrukcja była wykonana m.in. z wykorzystaniem opasek zaciskowych. Na miejsce wezwano rodziców chłopca, którzy zostali ukarani mandatem w wysokości 1000 zł. Kilka minut później ten sam patrol zauważył 11-latka jadącego hulajnogą elektryczną na jednym kole po drodze publicznej. W tym przypadku również interweniowali rodzice, którzy otrzymali mandat w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień. Policja przypomina, że korzystanie z elektrycznych jednośladów wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów i posiadania odpowiednich uprawnień. W poniedziałek o godzinie 11 odbędzie się sesja sejmiku województwa pomorskiego. Jeden z głównych tematów będą inwestycje kolejowe i rozwój transportu szynowego w regionie. Radni zapoznają się także ze stanem realizacji prac na liniach kolejowych oraz planami rozbudowy oferty przewozowej. Informacje przedstawi marszałek województwa Mieczysław Struk, a o inwestycjach PKP Polskich Linii Kolejowych opowie członek zarządu spółki Marcin Mochocki. W porządku obrad znalazł się także apel do Sejmu, Senatu i Prezydenta o ustanowienie 10 lutego Narodowym Dniem Zaślubin Polski z Morzem. Pomorscy radni zajmą się również zmianami dotyczącymi wynagrodzenia i organizacji pracy nauczycieli w placówkach prowadzonych przez samorząd województwa, sprzedażą nieruchomości w Strzelinie oraz oceną zasobów pomocy społecznej na Pomorzu za 2025 rok.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Skumulowana wysokość opadu od 10 do 20 mm, punktowo na wschodzie i południu regionu do około 40-50 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby umiarkowany, wzmagający się do umiarkowanego i do silnego, porywistego w porywach do około 65 km na godzinę.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: czwartek, czyli taki mały piątek. Weekend naprawdę blisko. Zaczynamy więc nasze spotkanie, a w czasie jego trwania nie zabraknie muzyki oraz licznych komentarzy. Nie przeciągam, a ruszam. Maja Popowska, witajcie.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat.

Nad senegalskie Lac Rose wracają osoby zajmujące się wydobywaniem soli. Po powodziach z 2022 roku poziom wody gwałtownie wzrósł, charakterystyczny kolor zniknął, a stężenie soli spadło tak mocno, że wiele rodzin straciło źródło utrzymania. Nadmiar wody zaczęto jednak wypompowywać. Jezioro ponownie nabrało różowej barwy, a tradycyjna ceremonia symbolicznie otworzyła kolejny etap wydobycia. Dobra wiadomość dotyczy również miejscowej turystyki, bo nietypowy krajobraz od lat przyciągał odwiedzających. Jezioro wraca więc nie tylko na fotografie. Wraz z kolorem odzyskuje znaczenie dla całej okolicy. Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja.

0: Promocja. Reklama. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film. Reklama.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Ogłoszono przetarg na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks powstanie przy Marynie Gdynia i ma stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w Polsce. Postępowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, jak i za realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Nowa inwestycja powstanie na terenach pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. W ramach projektu zaplanowano budowę 3 nowoczesnych budynków, które będą pełnić funkcje szkoleniowe, techniczne oraz administracyjne. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na realizację inwestycji, która ma być gotowa za 2 lata, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało blisko 11 milionów złotych dofinansowania. Olimpijskie Centrum Żeglarskie ma wzmocnić pozycję Gdyni jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce oraz tworzyć nowoczesne warunki do szkolenia młodych zawodników i organizacji imprez sportowych. Sport z pomaganiem w tle. Już 4 października w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie odbędzie się pierwszy bieg charytatywny imienia Magdaleny Bliźniuk. Wydarzenie organizuje rodzina Magdaleny, miłośniczki biegania, która zmarła rok temu w wieku 34 lat po walce z rzadkim nowotworem dróg żółciowych. Do pokonania będzie 5-kilometrowa trasa, którą można przebiec lub przejść z kijkami Nordic Walking. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się wynik, ale wspólne wsparcie szczytnego celu. Cały dochód z opłat startowych trafi do hospicjum domowego pod wezwanie świętego Judy Tadeusza w Wejherowie, które opiekowało się Magdaleną w ostatnich dniach jej życia. A na liście startowej jest już ponad 140 uczestników z całej Polski. Na wszystkich czekają pamiątkowe medale, poczęstunek i nagrody dla najlepszych zawodników. Start biegu zaplanowano, przypomnę, 4 października, czyli w pierwszą rocznicę śmierci Magdaleny i jednocześnie Światowy Dzień Onkologii.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Niestety dziś na letnią pogodę nie mamy co liczyć. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, przechodzące do dużego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu z burzami. Suma opadów miejscami może wynieść do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Możliwy grad. Temperatura wręcz jesienna, od 16 stopni w Dębkach i Karwi, po 17 w Gdyni i Wejherowie, do 19 stopni w okolicach Lęborka i Słupska. Na naszym radiowym barometrze cały czas 1007 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Indyjska firma Imagica Award zamierza przeznaczyć równowartość ponad 100 milionów dolarów na rozwój parków rozrywki w największych miastach kraju. Plan rozłożono na 5 lub 6 lat. Firma zakłada, że mieszkańcy szybko rozwijających się metropolii coraz chętniej wydają pieniądze nie tylko na przedmioty, ale również na wspólnie spędzony czas i gotowe doświadczenia. To ważna zmiana na rynku, na którym przez lata rodzinne parki rozrywki były znacznie mniej dostępne niż w Stanach Zjednoczonych czy Europie. Indyjska klasa średnia nie chce już wyłącznie większego telewizora. Coraz częściej szuka miejsca, w którym cała rodzina może przez kilka godzin zapomnieć o ekranie.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

Shania Twain poświęciła nowy album okresowi, o którym wcześniej opowiadała niewiele. Little Miss Twain prowadzi przez jej życie od 8 roku życia do czasu tuż przed wielką karierą. Artystka wspomina śpiewanie w barach północnego Ontario, trudne warunki dorastania i matkę, która mocno wierzyła w jej talent. W tytułowym utworze pojawia się Tanya Tucker, a partie wokalne nagrał również syn Twain. Głos wokalistki brzmi inaczej niż w latach 90., między innymi po chorobie i operacji krtani. Zamiast próbować odtworzyć dawną siebie, Shania nagrała płytę o tym, kim była, zanim świat w ogóle poznał jej nazwisko.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik. Co dalej z PiS-em? W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop. Miriam Lipińska. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo

0: 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli i policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy. Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
1: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
0: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. W siedzibie PiSu powinno właśnie ruszać spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys, a dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiSu.
2: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa pusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
3: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitość.
0: Ze stowarzyszenia nie mają zamiaru wypisywać się też m.in. Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Tyle o próbach gaszenia pożaru w PiSie. Udało się już natomiast ugasić pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego na warszawskim Targówku. Strażacy przekazali, że spalił się właściwie cały obiekt i kilkanaście samochodów, ale nie ma osób poszkodowanych. Do pożaru doszło dziś, wcześnie rano. Jego przyczyny nie są na razie znane. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
4: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
0: A jeśli ruszamy poza Europę, warto też pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument, oprócz polskiego prawa jazdy, przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Urodzona niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, pudu południowego, ma już imię. Zdecydowali internauci, którzy wybrali wdzięczne imię Sasanka. W głosowaniu, jak podał ogród, wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tysięcy osób, a post poniósł się aż do 4 milionów fanów na całym świecie.
5: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Przełom po 15 latach w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Izabeli Strzałkowskiej. Do zbrodni doszło w sierpniu 2011 roku w gdyńskiej Dąbrowie, gdy dziewczynka wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa na tle seksualnym i decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przełom w śledztwie przyniosło wykorzystanie genealogii genetycznej. Dzięki analizie powiązań rodzinnych na podstawie DNA śledczy zawężyli krąg podejrzanych. Po zatrzymaniu mężczyzny badania przeprowadzone w dwóch niezależnych laboratoriach potwierdziły zgodność jego profilu DNA z materiałem zabezpieczonym na miejscu zbrodni. Według prokuratury podejrzany przyznał się do zarzuconego czynu, jednak odmówił składania szczegółowych wyjaśnień. Nowa Więź Lęborska dołączyła do grona wspierającego aktywność i bezpieczeństwo osób starszych. Nowa Więź Lęborska otrzymała właśnie certyfikat gminy przyjaznej seniorom, a mieszkańcy mogą korzystać z ogólnopolskiej karty seniora. Uroczysta inauguracja programu odbyła się w Leśnicach. Podczas wydarzenia ponad 100 seniorów odebrało swoje karty, które uprawniają do korzystania ze zniżek i specjalnych ofert w tysiącach punktów w całej Polsce. Do programu mogą dołączać także lokalni przedsiębiorcy, którzy tworzą ofertę dostosowaną do potrzeb starszych mieszkańców. Wnioski o wydanie ogólnopolskiej karty seniora można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz za pośrednictwem internetu. Kierowcy podróżujący przez miejscowość Czerwieniec w gminie Potęgowo muszą liczyć się z utrudnieniami. Do 27 lipca prowadzone będą roboty drogowe na drodze powiatowej nr 1187G. Prace będą odbywać się w godzinach od 8 do 16. W tym czasie mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Na skrzyżowaniach w Skórowie oraz Pogorzelicach ruchem będą kierować wyznaczeni pracownicy, którzy będą także informować kierowców o aktualnej sytuacji na trasie. Wykonawca robót apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz, jeśli to możliwe, korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska.

0: 137.
1: W dalszej części dnia zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Przypomnę, że cały czas obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu i burz, który wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie suma opadów może spaść do 40 mm. Burzom towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru do 65 km na godzinę. Niewykluczone jest także grad. Chłodno jak na tę porę roku przystało. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w pasie nadmorskim, po 17 w Rumi, 18 w Wejherowie, najcieplej w Słupskim, do 19 kresek powyżej zera. Ciśnienie wzrosło do 1008 hektopaskali, ale biometr cały czas jest niekorzystny.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Unia Europejska warunkowo zatwierdziła przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Wartość transakcji wynosi 110 miliardów dolarów. Paramount musi między innymi zakończyć europejską współpracę dystrybucyjną z Universalem i przez dekadę przestrzegać dodatkowych ograniczeń. Na drodze nadal pozostają problemy w Stanach Zjednoczonych oraz sprzeciw środowiska scenarzystów. Stawką nie są wyłącznie logotypy dwóch studiów. Pod jednym dachem mogą znaleźć się ogromne biblioteki filmów, seriali i postaci, a także studia oraz platformy streamingowe. Hollywood jeszcze niedawno walczyło o widza przy pomocy kolejnych serwisów. Teraz największe firmy sprawdzają, czy łatwiej będzie walczyć, gdy zostanie ich mniej.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze.

0: że kupuj wygodnie.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: Where did you come from, Kanadzio?
1: Amerykańskie Luwerne postawiło największego dziadka do orzechów na świecie. Konstrukcja nazwana Verne the Patriot ma ponad 20 metrów wysokości, a wraz z podstawą zbliża się do wysokości 7-piętrowego budynku. Jej szczęka naprawdę się porusza. Miasteczko ma około 5 tysięcy mieszkańców i ponad 7,5 tysiąca dziadków do orzechów w lokalnej kolekcji. Ogromna figura kosztowała około 600 tysięcy dolarów, ale już przyciąga gości i zwiększa ruch w miejscowych firmach. Luwerne nie próbowało więc udawać kolejnej turystycznej metropolii. Wzięło swój najbardziej osobliwy znak rozpoznawczy i powiększyło go do rozmiaru widocznego ponad polami.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Charakterystyczna kopuła Cinerama Dome w Los Angeles ma zostać odrestaurowana i ponownie otwarta w 2028 roku. Budynek z 1963 roku przejmą Sony Pictures oraz sieć Alamo Drafthouse. Zachowany zostanie ogromny ekran i możliwość wyświetlania filmów z taśmy 70-mm. Przez kilka lat obiekt pozostawał zamknięty, choć dla wielu mieszkańców jest jednym z symboli filmowego Hollywood. W czasach, gdy większość produkcji można obejrzeć na telewizorze, telefonie albo laptopie, studia inwestują więc w salę, której nie da się pomylić z własnym salonem. Niektóre filmy nadal potrzebują ekranu większego niż ściana.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty.

0: Czy 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Historia, teatr i kryminał po raz kolejny połączą siły w Słupsku. Już 5 sierpnia mieszkańcy oraz turyści będą mogli wziąć udział w kolejnym wydarzeniu z cyklu Słupsk od kulis, przygotowanego wspólnie przez Nowy Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza i Centrum Informacji Turystycznej. Tym razem organizatorzy zapraszają na spacer performatywny pod tytułem Sprawa numer 27 – Zaginiony archiwista. Uczestnicy wcielą się w rolę śledczych, którzy spróbują rozwikłać zagadkę tajemniczego zaginięcia Marka Karwińskiego, muzealnika i historyka badającego powojenne archiwa miasta. Fabuła przenosi uczestników do jesieni 91 roku. Po zniknięciu badacza w jego gabinecie odnaleziona zostaje jedynie krótka notatka z tajemniczym ostrzeżeniem. Jeśli to prawda, on zrobi wszystko, żeby to nigdy nie wyszło. Wszystko wskazuje na to, że Karwiński natrafił na ślady niewyjaśnionej sprawy z 1946 roku, śmierci niemieckiego archiwisty Otto Kellera, która przed laty została uznana za nieszczęśliwy wypadek. Czy rzeczywiście był to tylko przypadek, czy może ktoś od lat ukrywa prawdę? Organizatorzy zapowiadają, że spacer będzie połączeniem miejskiej gry, spektaklu i zwiedzania. Uczestnicy przemierzą ulicę Starego Słupska od Placu Zwycięstwa aż po bulwary nad Słupią. Na trasie spotkają bohaterów opowieści, wysłuchają relacji świadków, zbiorą wskazówki i wspólnie spróbują odtworzyć przebieg wydarzeń. To propozycja zarówno dla osób, które lubią aktywnie poznawać historię miasta, jak i dla miłośników zagadek kryminalnych oraz teatru angażującego publiczność w przebieg wydarzeń. Wydarzenie rozpocznie się 5 sierpnia o godzinie 16:30 przed Słupskim Ratuszem na Placu Zwycięstwa. Udział w spacerze jest bezpłatny, a organizatorzy zachęcają wszystkich chętnych do wspólnego odkrywania tajemnic Słupska i spojrzenia na jego historię z zupełnie nowej perspektywy. A następne informacje kulturalne już o 16:45. Do usłyszenia!

Koszulka, w której 17-letni Pele strzelił 2 gole w finale Mistrzostw Świata w 1958 roku, została sprzedana za 4 900 000 dolarów. Brazylia pokonała wtedy Szwecję 5-2 i zdobyła swój pierwszy tytuł. Ten sam egzemplarz jeszcze w 2004 roku kosztował niewiele ponad 100 000 dolarów. W ciągu 2 dekad jego wartość wzrosła więc niemal 50-krotnie. Nabywca nie kupił zwykłej zielono-żółtej koszulki z numerem 10. Kupił materiał, który znajdował się na plecach chłopaka w chwili, gdy zaczynała się jedna z największych legend światowego sportu.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
2: Uwaga na burzę zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy.

0: lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
1: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
0: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym ani jego synów Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie, został deportowany na Ukrainę, poinformowała Straż Graniczna. Mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z powodu incydentu w poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
2: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
0: a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
3: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. W Wejherowskim Starostwie odbyło się wręczenie nagród funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji. Policjanci otrzymali wyróżnienia za zaangażowanie oraz wzorową postawę w codziennym wykonywaniu obowiązków. Nagrody otrzymało 5 funkcjonariuszy. Mówi komendant powiatowy Policji w Wejherowie, młodszy inspektor Mariusz Mejer.
4: Swoją służbą wyróżniają się tak na tle innych funkcjonariuszy i powodują to, że to bezpieczeństwo na terenie powiatu jest coraz to większe, że mieszkańcy, jak i osoby przebywające na terenie tego powiatu mogą czuć się bezpiecznie.
3: Wyróżnionym policjantom pogratulował też starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
5: Wzorowo pełnią swoją służbę na terenie powiatu wejherowskiego. Ja i myślę, wszyscy możemy być bardzo dumni z policjantów, którzy wzorowo wykonują swoje zadania. Czujemy się w powiecie bezpiecznie. Te zdarzenia spadają, jest coraz bezpieczniej w powiecie wejherowskim, mimo tego, że liczba mieszkańców stale rośnie. Także to napawa optymizmem, także jest za co dziękować.
3: W Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie służy około 330 funkcjonariuszy. A przypomnijmy, Święto Policji przypada już 24 lipca. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli wziąć udział w rodzinnym festynie strażackim w Chocie Lewku. Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała dzień pełen atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz miłośników służb mundurowych. W programie wydarzenia znalazły się m.in. animacje dla najmłodszych, dmuchańce, zabawa podczas piana party, a także pokazy strażackie oraz loteria fantowa. Organizatorzy zaplanowali również przeloty helikopterem, stoiska gastronomiczne, koncerty i pokaz ognia. Nie zabraknie także stoiska koła gospodyń wiejskich z Chocielewka, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie lokalnej jednostki OSP. Festyn strażacki odbędzie się 25 lipca na placu przy OSP Chocielewko. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 15. Natomiast przeloty helikopterem rozpoczną się już o godzinie 13. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz wszystkich gości do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Zakończyła się tegoroczna wymiana kolonijna dzieci z gmin partnerskich Kobylnicy. W ramach współpracy z gminami Walce i Kościelisko zorganizowano 3 turnusy, podczas których młodzi uczestnicy mieli okazję poznać nowe miejsca, zintegrować je i wspólnie spędzić wakacyjny czas. Najpierw dzieci z gminy Walce odwiedziły Kobylnicę, gdzie przez tydzień uczestniczyły w licznych zajęciach i atrakcjach. Następnie młodzi mieszkańcy gminy Kobylnica wyjechali do Kościeliska. W programie znalazły się m.in. zajęcia sportowe, górskie wędrówki oraz spotkania integracyjne.

0: Pobyt zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów i upominków. Tegoroczną wymianę zwieńczyła wizyta dzieci z kościeliska w Sycewicach. Wspólne zajęcia i zabawy sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości oraz umacnianiu współpracy pomiędzy partnerskimi samorządami.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Temperatura sięga już dzisiaj swojego maksimum, nie jest jakaś bardzo wysoko powieszona poprzeczka, ale te 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce mamy, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie i 25 stopni w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Dla tych, których to jeszcze jest mało, to dobra wiadomość, jutrzejszy dzień będzie znacznie gorętszy. Ciśnienie utrzymuje się umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, a na niebie stosunkowo mała ilość chmur.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Nike ogranicza sposób sprzedaży swoich produktów w chińskim internecie. Duża część partnerów firmy przestanie oferować buty i ubrania online, a marka skupi sprzedaż we własnych sklepach cyfrowych na platformach takich jak Tmall, JD.com i Douyin. Powód jest prosty. Chiński rynek stał się pełen obniżek, różnych sprzedawców i ofert, nad którymi producent ma niewielką kontrolę. Sprzedaż Nike w regionie spadła o 17%, a lokalne firmy Anta i Li-Ning skutecznie odbierają klientów amerykańskiemu gigantowi. Logo rozpoznawalne na całym świecie przestaje wystarczać. Na tym rynku zagraniczna legenda musi ponownie

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458.

0: Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

Australijski sąd uznał, że Rebel Wilson nie zniesławiła aktorki Charlotte McInnes w swoich wpisach publikowanych w mediach społecznościowych. Spór dotyczył kulis filmu The Deb, będącego reżyserskim debiutem Wilson. Sędzia stwierdziła, że zakwestionowane publikacje nie miały wystarczająco poważnego, zniesławiającego znaczenia, a McInnes nie udowodniła rzeczywistej szkody dla swojej reputacji. Wyrok nie kończy sprawy, ponieważ zapowiedziano apelację. Proces pokazał jednak, jak szybko konflikt z planu filmowego może przenieść się z prywatnych rozmów do internetu, a stamtąd prosto na salę sądową. W mediach społecznościowych przycisk opublikuj bywa początkiem znacznie dłuższego scenariusza.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
6: Siema! Nosa!

Południowo-koreańska wokalistka Lim Kim wróciła z drugim pełnym albumem 13 lat po debiucie. Exit to Nowhere nie próbuje jednak gonić za kolejnym łatwym hitem. 7 utworów opowiada o przechodzeniu od niepewności dwudziestolatki do życia po trzydziestce, o samotności w tłumie i poczuciu niedopasowania do własnego środowiska. Wcześniej artystka skupiała się na tym, jak azjatycka kobieta jest przedstawiana przez zachodnią kulturę. Teraz kieruje uwagę na własną historię. W chwili, gdy świat często wrzuca całą koreańską muzykę do jednej szufladki z napisem K-pop, Lim Kim pokazuje, że wewnątrz tej szuflady mieszczą się bardzo różne głosy. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: Jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lato.

Michał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.

0: i pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

Piłkarski mundial ledwo się zakończył i zaczął wpływać nie tylko na wyniki, oglądalność i sprzedaż koszulek, lecz także na imiona dzieci. W Peru setki noworodków otrzymały imię Haaland. W tamtejszych rejestrach pojawiają się również dziesiątki tysięcy Lionelów, Neymarów i Cristiano. Jedno dziecko nazwano nawet Mundial. W Meksyku internet obiegł dokument dziewczynki, której wieloczłonowe imię miało upamiętniać kilku piłkarzy naraz, choć autentyczności aktu nie potwierdzono. Sportowe emocje mijają wraz z ostatnim gwizdkiem, ale imię pozostaje na całe życie. Rodzice wybierają więc pamiątkę, której nie da się później schować do szuflady razem z turniejowym szalikiem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną. Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
5: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
4: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy, grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
6: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
4: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby

0: były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na południu Czech. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej. Ratownicy podali, że zginęła co najmniej jedna osoba. Wracamy do kraju. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy. A do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz.
1: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000. Często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza. Do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
0: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.
3: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Pod hasłem Tu każdy ma swoją historię już w sobotę rozpocznie się 766. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku. Organizatorzy zapowiadają ponad 200 wydarzeń. Przez 3 tygodnie ulice historycznego centrum miasta wypełnią stoiska kupców, koncerty, spektakle, a także wydarzenia kulinarne, rodzinne atrakcje oraz pokazy artystyczne. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenia od ponad 7 wieków tworzą nie tylko kupcy rzemieślnicy, ale również mieszkańcy i goście odwiedzający Jarmark Dominikański. Inaugurację 766. Jarmarku Świętego Dominika zaplanowano w sobotnie południe. Ceremonia otwarcia o godzinie 12 będzie miała formułę widowiska muzykalowego z udziałem tancerzy i akrobatów, opowiadającego historię Jarmarku Świętego Dominika od średniowiecza po współczesność. W dniach od 1 do 4 sierpnia odbędzie się także strefa miast i regionów oraz przystanek smaków, prezentujący lokalne produkty, kuchnię i kulturę z różnych części Polski. Na targu węglowym, a nie jak do tej pory na długich ogrodach, działać będzie strefa kolekcjonerów. Swoje stoiska zaprezentują liczni rzemieślnicy oraz wystawcy oferujący antyki, starocie, militaria i przedmioty kolekcjonerskie. Jarmark Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia. W ubiegłym roku odwiedziło go ponad 1,5 miliona osób. Mieszkańcy Nowej Wsi Lęborskiej będą mogli przenieść się w klimat czasów PRL podczas wyjątkowej potańcówki organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury. Wydarzenie połączy muzykę, taniec oraz elementy nawiązujące do minionej epoki. Potańcówka w stylu PRL odbędzie się w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania strojów inspirowanych dawnymi latami, które mają dodatkowo podkreślić charakter imprezy. Atrakcją wydarzenia będzie również prezentacja zabytkowych samochodów przygotowana przez grupę Zakręceni na Klasyki. Na miejscu na uczestników czekać będzie także poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Nowej Wsi Lęborskiej. Impreza odbędzie się 31 lipca o godzinie 18 w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Słupsk będzie miał nowe autobusy elektryczne. Miejski Zakład Komunikacji wybrał wykonawcę, który dostarczy 12 zeroemisyjnych pojazdów. Zamówienie obejmuje 6 18-metrowych autobusów typu Mega oraz 6 autobusów typu Maxi mierzących 12 metrów. Projekt zakłada również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 elektrycznych autobusów. Zakup realizowany jest w ramach projektu Wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej na terenie miasta Słupska poprzez zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wybrany w przetargu wykonawca zaoferował m.in. 7-letnią gwarancję na cały pojazd oraz 13 lat gwarancji na baterie trakcyjne. Nowe autobusy mają charakteryzować się niższym zużyciem energii, a serwis producenta będzie zobowiązany do podjęcia działań diagnostycznych w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii. Inwestycja ma zwiększyć komfort podróży mieszkańców i przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w mieście.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: W dalszej części dnia cały czas zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przebłyski słońca. Pamiętajcie jednak o parasolach. Synoptycy zapowiadają dziś intensywne opady deszczu z burzami, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr do 65 km na godzinę.

0: Na termometrach w tej chwili 18 stopni w Karwi i Gdyni, 19 w Lęborku, najcieplej w Słupsku do 20 kresek powyżej zera. Wiedna z północnego zachodu z prędkością w okolicach 20 km na godzinę, w porywach do 40. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie nadal 1008 hektopaskali, warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Przyda się więc kolejna kawa, no może być herbata.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. No to pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja się odmeldowuję i zostawiam Was z myślą, że jutro piątek i początek weekendu. Przyjemnej reszty dnia Wam życzę. Maja Popowska, do usłyszenia, przyjemności.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty.

0: soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
6: Reklama. Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej, a dzisiaj ze mną dwóch silnych mężczyzn, Mateusz Ostaszewski, Fundacja Strongman, dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: I Bartłomiej Schroeder, konferansjer, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dzisiaj jako konferansjer, ale też silny człowiek, też można powiedzieć Strongman. Okej, powiemy dzisiaj o wydarzeniu, które już jutro w Dąbrówce koło Luzina. Tam między innymi pokazy Strongman, właściwie hasło brzmi Strongman, więc ja bym chciała się od Was dowiedzieć, co takiego jutro czeka na odwiedzających.
7: Dokładnie. Dokładna nazwa tej imprezy to jest Strongman Cup Arkabut. Tak się nazywa ta nazwa i to będzie w związku z 25-leciem istnienia firmy właśnie z Dąbrówki, zaprzyjaźnionej firmy, z którą współpracuję już kupę lat, kupę znamy całą tą ekipę, wspaniali ludzie. No i przygotowali właśnie tutaj zawody Strongman, my wspólnie przygotowaliśmy, ale dodatkowo przygotowali różne inne atrakcje, między innymi występy tutaj znanych artystów, no a przede wszystkim co najważniejsze, to jest to, że to jest otwarta impreza dla wszystkich, także każda osoba, która by chciała spędzić miło właśnie te wieczorne popołudnie, może przyjść i bawić się również z nami.
6: Co warto podkreślić, wstęp jest wolny.
7: Oczywiście, oczywiście. Tutaj właśnie firma ta, która to organizuje, to wyszedł z inicjatywą, że chce to zrobić dla wszystkich, dla wszystkich mieszkańców okolic, bo ponieważ tutaj pracuje też, jego ludzie pracują, także wyszedł z taką inicjatywą, no i to chwała mu za to.
6: No dobrze, Strongman, 2 godziny zawodów, powiedzmy proszę, tak co tam będzie można zobaczyć?
7: Startować będzie 6 zawodników, 2 zawodników z Polski, z gór przyjedzie, Robert Cyrus oraz Łukasz Kracik, jego wychowanek, młody, ambitny zawodnik. Następnie 2 zawodników z Ukrainy, Oleg Pilipiak i Nastenko Eugenii, bardzo mocnych zawodników. A następnie będzie również zawodnik z Łotwy, najsilniejszy żołnierz z Łotwy, Endis, i z Litwy, najsilniejszy Litwin z 2021 roku, 2023 roku, Karolis Aleksandrowicz.
8: Aleksandrowicz.
7: No to ciężko.
8: Można język połamać.
7: Można język połamać, przepraszam, najmocniej, bardziej speak English. Także tak to wygląda. Zawodnicy będą rywalizować w 5 fajnych konkurencjach, które też mamy przygotowane. Ciekawe wyciskanie między innymi belki na ilość powtórzeń. Przebiegniecie z jokiem, czyli taką konstrukcją na plecach o wadze 350 kg. Będą zawodnicy sprint mieli i kto najszybciej przebiegnie daną odległość, ten wygrywa. Kolejno podnoszenie aut tej firmy właśnie, waga opaczu bokiem, trzymanie toporów o wadze 15 kg po jednej stronie, no i przeciąganie tira. Także 5 ciekawych konkurencji, mamy na to 2 godziny, no i damy.

0: rady.
1: Czy gdzieś widzów będziecie angażować w tę konkurencję, coś będą pomagać?
0: Powiem szczerze, że przeważnie robimy właśnie taką akcję, że staramy się zaciągnąć też społeczeństwo, żeby mogli sprawdzić się, ale wydaje mi się, że mamy tak napięty harmonogram tego dnia, bo od godziny 18 do 20 mamy swoje, między innymi coś będzie pomiędzy też przygotowane tutaj jako prowadzący całą imprezę Bartłomiej.
2: Nie możemy wszystkiego zdradzać.
0: Właśnie nie możemy wszystkiego zdradzać, ale też na pewno coś będzie się
2: działo. Niespodzianki.
0: Dokładnie, a później mówię, przylatuję helikopterem z Kolim i będzie zaczynać show swoje. Także.
1: Okej, powiedzmy proszę, jak te zawody strongman, jak ludzie reagują na to, jak podchodzą do tego teraz, bo wiem, że to jest popularny sport, były też czasy Pudzianowskiego, gdzie wszyscy chcieli być strongmanami, jak to jest teraz?
2: No to jest zawody, ale też takie show, można powiedzieć, show, które przyciąga masę ludzi. Nie? Organizujemy różne pokazy, zawody w różnych miejscach w Polsce, w większych miastach, mniejszych. I zainteresowanie jest bardzo duże. Nie ma tego teraz może w telewizji tak nie widać zawodów czy tych pokazów. Tak jak Mateusz powiedział, Strongman Cup, tak to się przeważnie nazywa, ale ludzie chcą oglądać Strongmana. Strongman jest na dużym pułapie, duże są możliwości zawodników. Tutaj organizatorzy zapraszają naprawdę mega gwiazdy, nie? Z Polski przyjeżdża Cyrwus, on jest o top naprawdę w Europie, w Polsce od lat, ale zawodnicy z Europy, którzy przyjeżdżają, zapewnią naprawdę duże ciężary, dużą moc atrakcji, także będzie co oglądać.
1: Mówimy o ciężarach, jakie to są, ile to waży, powiedzmy może, także można było sobie to wyobrazić.
0: No można sobie wyobrazić bardzo dobrze, mamy tutaj konkurencję taką, podnoszenie samochodu, no to mamy konstrukcję, na którą najeżdża powiedzmy samochód i zawodnik musi się wyprostować z tym ciężarem i to nie tylko raz, tylko tam pewnie kilkanaście razy zrobi. Wyciskanie drewnianej belki ponad głowę o wadze 160 kg, no to proszę sobie wyobrazić, żeby złapać w dwie ręce 160 kg, wturlać ją na obręcz barków i wycisnąć ponad głowę i zachować balans, żeby sędzia mógł to zaliczyć. Także ciężary są niemałe, przeciąganie tira, no tir waży swoje tam kilka dobrych ton, no i też zawodnik musi założyć, że tak powiem, belki, tak. Zacząć biec z tym ciężarem, żeby zrobić jak największy, najlepszy
2: siła
0: wynik.
2: I ogólna sprawność.
0: Tak, tak, i dynamika. No tutaj mówię, żeby być dobrym strongmanem, to trzeba właśnie być silnym, wytrzymałym i dynamicznym. No to jest splot wszystkich, powiedzmy, takich elementów, bo jeżeli będzie zawodnik tylko i wyłącznie silny, powiedzmy z trójboju siłowego, typowy taki tour siłacz, no to dobra, zrobi jakieś tam dwie konkurencje, fajnie wypadnie, ale w reszcie konkurencjach, gdzie trzeba będzie biegać, mieć tą wytrzymałość, to już padnie. Także no tutaj mamy zawodników dobranych, naprawdę ciekawych, mocnych, którzy chcą rywalizować i też to pokażemy.
1: No właśnie, rywalizacja, no to co, o co będą walczyć ci zawodnicy? Co mogą zdobyć?
0: Przede wszystkim o chwałę.
1: Prawda
0: jest taka, że zawodnicy nie przyjeżdżają tutaj za darmo, tak? Za pierwsze miejsce jest premiowane w pewnym sensie w jakąś kwotą. Nie chcę tutaj uzewnętrzniać się, jakie to są pieniądze, ale są zadowoleni. Zwiedzają sobie też świat przy okazji.
2: Na pewno, jak powiedziałem, to będzie show, ale też będzie walka. Nie będą na zawodnicy odpuszczać. Oni zawsze walczą do ostatniego.
0: To się pokazuje z jak najlepszej strony.
2: Są i nowi zawodnicy, i tacy właśnie już,
0: którzy
2: są kilkanaście. Tak, jak Robert Cyrwus, on już jest kilkanaście, jak nie wiem, czy z 20 lat na arenie polskiego i europejskiego strongmana, ale on walczy jak lew z tymi młodzieniaszkami i myślę, że jutro też to pokaże.
1: Dobrze, to właśnie jutro w Dąbrówce. My zrobimy małą przerwę, za chwilę wracamy i porozmawiamy o gwiazdach muzycznych też między innymi.
0: Tak jest.

0: Już niektórym skacze nóżka, myśląc o wydarzeniu jutrzejszym w Dąbrówce koło Luzina, bo wystąpi m.in. z Kolim, a ze mną Mateusz Ostaszewski, Fundacja Strongman i Bartłomiej Schroeder, konferencjer właśnie na tym jutrzejszym wydarzeniu. No to powiedzmy proszę, koncert z Kolim ma duże wydarzenie tutaj w regionie. Wszyscy o tym mówią. O której z Kolima zobaczymy na scenie?
1: Bezpośrednio po skończeniu Strongman Show, Strongman Cup, Arkadia. Źle powiedziałem.
2: Tak, przewidziane jest na godzinę właśnie 20.00, startujemy z Kolimem. Ma to potrwać w okolicach godziny. Kolejno jest Krystian Pudzianowski, czyli brat Mariusza Pudzianowskiego, czyli też taki wątek strongmana.
0: No właśnie, tu się zatrzymajmy, bo to też właśnie wątek siłaczy.
2: Dokładnie.
0: Krystian Pudzianowski. Co to jest za muzyka? Co zaprezentuje?
2: No z tego, co właśnie przed chwilką uświadomiłaś mnie, z Kolim to nie jest disco polo,
1: to jest latino.
2: Tak, to jest latino.
0: Dokładnie tak.
2: Polskie
0: tak.
2: Latino, a Pudzianowski Krystian to jest disco polo. I cała reszta później też chyba wszystko disco polo.
0: Czyli takie rytmy do potańczenia.
1: Boys?
0: Właśnie,
1: tak.
0: Co później?
1: Boys.
0: Bartek, powiedz.
1: Piękni młodzi.
2: Tak, Dawid Narożny.
1: Tak, czyli pokaz fajerwerków. Także no naprawdę będzie się działo. Oprócz tego będą food trucki, także publiczność będzie mogła zjeść, posłuchać dobrej muzyki.
2: Dobrze się bawić.
1: Dobrze się bawić. To jest taki zamysł, jest organizatora.
2: A jeszcze tutaj właśnie też organizator wyszedł fajnie z inicjatywą, że w trakcie tej imprezy, która będzie trwać gdzieś w sumie ponad pewnie 8-10 godzin, jak to się zsumuje wszystko, no będzie zbiórka charytatywna właśnie dla mieszkańca właśnie Dąbrówki, dla Marcela Palach oraz dla Zosi Chińcy, już znanej, jeżeli kto kojarzy właśnie Strongmana, to zawsze z Zosią Chińcy współpracuje, mieszkanki właśnie Rumi. Nieraz były właśnie imprezy, gdzie zbieraliśmy na nią pieniądze, także na te dwójkę dzieci będziemy zbierać pieniądze w trakcie tej imprezy. Kto będzie chciał, miał możliwość, chciałby dorzucić powiedzmy jakiś grosz do puszki, serdecznie do tego zapraszamy.
0: No właśnie, to jest ten element charytatywny. Jeszcze dodatkowe elementy. Mówiliśmy o tym, że będą atrakcje też dla brzuszka. Co takiego będzie?
2: Znaczy, no to co będzie? No,
1: a to bardzo ważne.
2: No, będą oczywiście food trucki, będzie gdzie zjeść, na pewno nie wyjdziecie stamtąd głodni. No i do tego tam, czy nawet jak pogoda będzie, to będą lody. No to od A do Z gastronomia jest zapewniona, picie też jest, także wszystko jest, że tak powiem, na najwyższym poziomie.
1: Organizator przygotował się na pewno top, to jest firma top i przygotowała na pewno. Nie będzie złych, tylko pozytywne niespodzianki. Takich oczekujcie.
0: Tym bardziej, że strongmani pewnie po tym wysiłku też będą głodni i będą chcieli coś.

0: Coś skubnąć,
1: coś zjeść, potańczyć. Oczywiście, Strongmani to normalni ludzie.
0: Czy z takich organizacyjnych informacji, czy mieszkańcy, którzy się wybierają, bo rozumiem, że zapraszacie wszystkich mieszkańców,
1: tak,
0: ale też turystów, każdy, kto będzie chciał wziąć udział, będzie mógł przyjechać. Czy z takich organizacyjnych tematów, parking, czy możemy coś przekazać mieszkańcom właśnie, jak najlepiej się dostać do Dąbrówki?
1: Dąbrówka około Luzina, jedziecie do miejscowości Dąbrówka, skręcacie na lewo, będzie wielki szyld firmy, właśnie gdzie będzie ta impreza, tam będą wydzielone parkingi, gdzie będzie można śmiało sobie postawić ten parking, bezpłatny oczywiście, bezpieczny, no i wszystko będzie oznaczone w sposób odpowiedni.
0: Dobrze, to zaprośmy jeszcze mieszkańców, powiedzmy może w skrócie jeszcze, czego się mogą spodziewać, bo to już jutro.
1: Tak, to już jutro.
2: No, proszę, nie. 18.00 zaczynamy Strongman Cup Arkabut 2026. Tak się impreza nazywa. Potrwa 2 godziny. Wręczenie nagród o 20.00 nie wjeżdża, chciałem powiedzieć wjeżdża, wlatuje z Kolim.
1: Tak jest.
2: A z Kolim jest wszystkim znane. Muzyka latino, to o czym rozmawialiśmy. Niechaj będzie latino. Gdzieś tam pokrewne pewnie troszkę jednak, tak jak Mateusz
1: Trzymajmy
2: mówił.
1: Się Polski latino.
0: Dobrze. Liczymy, że zagra wszystkie swoje największe hity, które też można w Radiu Nord FM usłyszeć.
1: Oczywiście.
2: A później piękni młodzi, Krystian Pudzianowski, brat Mariusza Pudzianowskiego i będzie...
1: Koncert zespołu Boys również.
2: I ten pokaz fajerwerków na pewno też będzie takie wow.
1: Tak, także na pewno harmonogram zresztą u was na stronie internetowej, na social mediach jest też wrzucony plakat tej firmy, tej imprezy, także serdecznie zapraszamy zaobserwować, popatrzeć, co tam się dzieje i zapraszamy jutro.
2: Widzimy Mateusz, chyba ważne też, że wszyscy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy i wczasowicze, no wszyscy mają wstęp wolny, także wszyscy są zaproszeni serdecznie.
1: Oczywiście.
2: Od godziny 18:00 wstęp wolny.
0: 24 dzień lipca, czyli jutro od godziny 18:00. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi był Mateusz Ostaszewski, Fundacja Strongman i Bartłomiej Schroeder, konferencję na dzisiejszym wydarzeniu.
2: Dziękuję,
0: bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na

0: Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Przy mikrofonie Janusz Dwiczak, na zegarach już 14:47 i 44 sekundy. Czas więc sprawdzić, o czym informują nasze lokalne media w studiu. Witam i goszczę Patrycję Drewę z portalu Nadmorski 24 oraz Karolinę Trybańską z Twojej Telewizji Morskiej. Cześć Wam.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co tam ciekawego słychać?
3: To ja może zacznę tradycyjnie. Dzisiejszy serwis informacyjny Twojej Telewizji Morskiej rozpoczniemy od prac budowlanych, które ruszyły przy Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks sportowy, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy. Następnie powiemy o nagrodach, które otrzymali wejherowscy funkcjonariusze. Starosta wejherowski w ten sposób docenił ich zaangażowanie oraz wzorową postawę w codziennym wykonywaniu obowiązków. Zapowiemy też dwa duże wydarzenia. Pierwsze odbędzie się w Lęborku, będzie to jarmark Świętego Jakuba. Nie zabraknie koncertów, straganów z regionalnymi produktami oraz animacji i ulicznego biegu. A kolejne wydarzenie to jubileusz firmy z regionu, która do wspólnego świętowania zaprasza jutro do Dąbrówki w gminie Luzino. Na scenie wystąpi m.in. Skolim i zespół Boys.
1: A co ciekawego pisze portal Nadmorski 24?
4: My wracamy do sprawy sprzed 16 lat. Chodzi o zaginięcie Iwony Wieczorek. Tam śledczy analizują nowy dowód. Nie wiemy, jaki to jest dowód, ale wiemy, że coś w sprawie się dzieje. Więcej o tym przeczytacie na nadmorski24.pl. No i przełom kolejny, też kryminalna sprawa. Po 15 latach zatrzymano podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Oprócz tego, z takich bardziej wesołych może tematów, to piszemy o tym, że już wkrótce jarmark Świętego Dominika. Sprawdzamy, co szykuje Gdańsk, co się będzie odbywało, ale sprawdzicie również na Nadmorskim najbliższy weekend, czyli co przygotowały powiaty, miasta na najbliższy właśnie nadchodzący weekend. Mamy już informacje z powiatu lęborskiego między innymi. Zapraszam.
1: A o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w naszym regionie, słyszycie oczywiście w najnowszym serwisie na antenie Radio Nord FM, który już o godzinie 15. Dzięki Wam za przybycie, zatem porcja dobrej muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. A na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza. Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
6: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
5: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
7: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
5: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
8: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
5: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. A biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

0: Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tomareni.
1: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
0: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche, to najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.
2: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces dotyczący brutalnego zabójstwa 23-letniej kobiety, do którego doszło w czerwcu ubiegłego roku w Bojanowie w gminie Szemud. Na ławie skarżonych zasiadł 31-letni Przemysław L., mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Przypomnijmy, do zbrodni doszło 25 czerwca 2025 roku. Około godziny 16 świadek znalazł ciało kobiety w zaparkowanym samochodzie. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Podejrzanego odnaleziono niedaleko miejsca zdarzenia, w zagajniku przy lesie. Zatrzymany był nieprzytomny i miał obrażenia wskazujące na próbę samobójczą, mówił wówczas prokurator Mariusz Duszyński. Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci były liczne rany cięte i kłute szyi, klatki piersiowej oraz tułowia, w tym głęboka rana kłuta klatki piersiowej. Jak ustaliła prokuratura, oskarżony i ofiara znali się. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 3 września. Lemborg przygotowuje się do jednego z najważniejszych wydarzeń w swoim kalendarzu. Już w najbliższy weekend historyczne centrum miasta zamieni się w przestrzeń koncertów, sportowych emocji, handlu i rodzinnej rozrywki podczas Jarmarku Świętego Jakuba. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się od 24 do 26 lipca. W programie znalazły się m.in. koncerty, 24 bieg Świętego Jakuba, stoiska handlowe i rzemieślnicze, atrakcje dla rodzin, wydarzenia historyczne oraz prezentacje kaszubskiego folkloru. Organizatorzy przygotowali także dodatkowe przestrzenie, w tym strefę dla dzieci oraz większą strefę gastronomiczną na Placu Pokoju. Oficjalne rozpoczęcie jarmarku zaplanowano w piątek o godzinie 19 na Placu Pokoju. Wtedy odbędzie się symboliczne przekazanie kluczy do miasta, które rozpocznie 3 dni wspólnego świętowania. Wydarzeniom głównym towarzyszą także wcześniejsze atrakcje, m.in. koncerty, zwiedzanie zabytków i wydarzenia związane z historią miasta. Będzie dodatkowe zabezpieczenie dla pieszych przy ulicy Lelewela w Słupsku. W rejonie wejścia do budynku zamontowany zostanie próg zwalniający. Jest to odpowiedź miasta na interpelację radnych dotyczącą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym miejscu. Jak poinformował słupski magistrat, do tej pory w rejonie nie odnotowano zgłoszeń dotyczących problemów z bezpieczeństwem, dlatego nie przeprowadzono specjalnej analizy ruchu. Miasto podkreśla jednak, że dodatkowe rozwiązanie ma uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, szczególnie korzystających z parkingu po przeciwnej stronie ulicy i przechodzących przez jezdnię. Próg zwalniający zostanie zamontowany w rejonie drugiego Zieleńca, od strony wjazdu z ulicy Lelewela. Zanim pojawi się na drodze, konieczne jest przygotowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Termin realizacji będzie zależał od kolejnych przeprowadzonych spraw oraz możliwości finansowych Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Policjanci z Puska zatrzymali 36-latka podejrzanego o kradzież odzieży i obuwia sportowego ze sklepu we Władysławowie. Do zdarzenia doszło w sklepie przy ulicy Staromiejskiej. Łupem sprawcy padły ubrania i buty o wartości blisko 2000 zł. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanego dzięki analizie monitoringu oraz własnym ustaleniom. Mężczyzna został zatrzymany w środę i usłyszał zarzut kradzieży. Po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony. Za kradzież grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś zbytnio na słońce nie mamy co liczyć. I tak

będzie do godziny 21.04, gdy zacznie robić się ciemno, a dzień jest już krótszy o 49 minut od najdłuższego dnia w roku. W nocy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia. Zanikające przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna w nocy od 12 stopni w Słupskim, po 13 w Redzie, 14 stopni w Gdyni, najcieplej nad samym morzem do 15 stopni. Wieje do nas w tej chwili z północy z prędkością w okolicach 30 km na godzinę. Ciśnienie 1009 hektopaskali. Biometr cały czas jest niekorzystny.

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Każdy szuka dzisiaj takiego och i ach w wakacje, prawda? Ale mówią, że wakacje mają jedną wadę. Zdecydowanie mijają za szybko. Jedni właśnie wracają z urlopu z telefonem pełnym zdjęć, inni odliczają dni do wyjazdu, a są też tacy, którzy najchętniej zostaliby nad morzem aż do września, bez względu na to, jaka jest pogoda nad Bałtykiem. Gdziekolwiek jesteście, czy w trasie, czy w domu, czy w pracy, czy na urlopie, dajcie znać. Radio Nordo FM, jesteśmy razem z Wami i Robert Jastrzębski, dzień dobry. Do 18 zapraszam, program Nordo na fali się kłania. Zostańcie z nami, będzie tutaj dużo różnych fajnych rzeczy.
1: Nordo na fali. Reklama.

0: Wody w Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci

0: straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Reklama. Norda na fali.

0: Dom nad wodą i PZ w Radiu Norda FM. No niektórzy mają dzisiaj dom nad wodą, nad Bałtykiem. No to sprawdźmy, przenosimy się do Białogóry, proszę Państwa, gdzie podglądamy plażę dzięki kamerom nadmorskim 24.pl, zakładka Nasze Kamery. Co tam dzisiaj widać? No widać sporo chmur, ale nie brakuje spacerowiczów, którzy korzystają z nadmorskiego klimatu. Nawet można zauważyć kilku śmiałków, którzy rozłożyli już parawany, więc najwyraźniej dla nich sezon plażowy trwa w najlepsze. Sprawdźcie sami. No z tego, co widać na kamerach, wiatr jest wyraźnie odczuwalny, więc powiewają ręczniki, parawany i fryzury też. No ale wiecie, taki nadmorski spacer latem jest bezcenny. A jeśli ktoś właśnie w Białogórze i słucha Radia Nord FM, koniecznie pomachajcie nam do kamery, a w Radiu Norda za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie

0: Wielkie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.
4: O 15:30 po południu ponownie wyjeżdżamy na pomorskie drogi. Po raz pierwszy na pierwszy popołudniowy raport drogowy zaprasza Janusz Ludwiczak. Na początek mam ważną informację dla kierowców podróżujących drogą ekspresową S6. W Radzikowie doszło do zderzenia dwóch pojazdów, zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch pomiędzy węzłami Damienica i Słupsk Wschód odbywa się teraz tylko prawym pasem. Kolejny wypadek mamy w Lęborku. Uważajcie na powypadkowe utrudnienia na Kosaka w rejonie Witkowskiej. Spore korki tworzą się na Krzywostego i Zwycięstwa. Sytuacje komplikują prace drogowe. Jeżeli jedziecie teraz przez Lęborg 214, to liczcie nawet 20 minut do czasu swojej podróży. Z Lęborka przenosimy się do Słupska. Na pierwszym biegu jedziemy Kościuszki i Tramwajową. Zapycha się Most Damkowy i Kowalska. Postoicie też na Grodziskiej, Partyzantów i Kaszubskiej. 21 do Ustki jedziemy płynnie. W samej Ustce zwalniamy od dworca na zachodnią część miasta. Powrócimy teraz do małego trójmiasta Kaszubskiego. W Gościcinie jazda zderzak w zderzak już od Bolszewa. W samym Bolszewie tradycyjnie zator na Zamost. Przypomnę, że nadal z powodu remontu zamknięta jest ulica Strażacka. W centrum Wejherowa jazda na pierwszym biegu na 1 i 3 maja, kolejka również przed rondem Świętego Leona Wielkiego i tradycyjnie zator na Batalionu Morskiego, króciutki postój na Przemysłowej, Ofiar Piaśnicy, Chopina i Granicznej. W Redzie najgorsza sytuacja teraz na Puckiej i strata aż 15 minut. W Redzie zwalniamy też na Kosynierów, Morskiej przy Parku Wodnym. Jeżeli wracacie z Gdyni, mamy zator na Sobieskiego w Rumi. Zwalniamy też na Dąbrowskiego i Dębogórskiej. Sprawdźmy jeszcze na koniec Gdynię. Na Wielkopolskiej kilometrowy korek i strata około 20 minut. Na Sopockiej 1,5-kilometrowy zator. W Witominie poruszamy się w ścisku na Małokackiej, Rolniczej, Witomińskiej. Na Morskiej kolejka od Uniwersytetu Morskiego. A jeżeli wracacie do Kasakowa, to przygotujcie się na dodatkowe kilka minut w podróży na Dąbka i Derdę.

0: Śląska.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś na większej ilości słońca nie ma już co liczyć. W nocy zachmurzenie będzie początkowo duże, jednak z czasem pojawi się więcej przejaśnień. Wystąpią zanikające przelotne opady deszczu, a na początku nocy miejscami możliwe będą również burze. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni w powiecie słupskim, przez 13 stopni w Redzie, 14 w Gdyni, do 15 stopni nad samym morzem. Wiatr z południa z prędkością w okolicach 30 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali, a biometr cały czas jest niekorzystny.

0: Imany w Radiu Nordo FM do 18 Nordo na fali. Słuchajcie, skoro pogoda za oknem nie do końca zachęca do plażowania, to pomyślałem, że podpowiem wam, co ciekawego można zrobić w naszym regionie, bo przecież wakacje to nie tylko leżak i ręcznik. Zatem, jak tutaj czytamy w nadmorskim24.pl, w najbliższy weekend w powiecie lęborskim nie zabraknie atrakcji. W planach są m.in. jarmark świętego Jakuba, rodzinne festyny, piesza pielgrzymka, spacery z przewodnikiem po Lęborku, a także festiwal muzyki organowej i kameralnej. Wychodzi na to, że naprawdę jest z czego wybierać. Zapraszam, cały artykuł można przeczytać w serwisie nadmorski24.pl. Tymczasem dajcie głośniej, słuchajcie Radia Norda FM, bo za chwilę w fali ciekawostek trochę będziemy plotkować. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z

0: Rybowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Cleo i Skolim zaskoczyli swoich fanów niespodziewaną informacją. Wszystko trzymali w tajemnicy do ostatniej chwili. W końcu jednak trenerka The Voice Kids i polski król Latino nie mogli dłużej milczeć. W fali ciekawostek sprawdzamy, co to za niespodzianka. Joanna Klepko i Konrad Skolimowski, na scenie występujący jako Cleo i Skolim, po raz pierwszy spotkali się w studiu ponad 2 lata temu. Wówczas powstał ich duży hit Dziewczyno Piękna, który dotąd zgromadził na YouTubie ponad 54 milion odsłon. W pierwszej połowie tego roku była reprezentantka Polski na Eurowizji, trenerka The Voice Kids wraz z rodzimym królem Latino ogłosili, że znów połączyli siły. Efektem tego był współtworzony przez Donatana singiel Lubimy, nawiązujący do hitu sprzed lat Nie lubimy robić. Ich nowy klip odtworzono już ponad 14 miliony razy. Wkrótce stało się jasne, że to nie koniec wieści od tego niecodziennego duetu. Niespełna miesiąc temu Cleo i Skolim zaprezentowali fanom oficjalny remix swojego nowego hitu. Teraz zaś znienacka przekazali fanom następną, elektryzującą wiadomość, a wszystko trzymali w tajemnicy do ostatniej chwili. Jak czytamy w sieci, Cleo i Skolim zdecydowali się wypuścić kolejną zremiksowaną wersję przeboju Lubimy, tym razem utrzymaną w klimacie folkowym. Razem z nią opublikowali nowy teledysk, w którym pojawili się m.in. pod należącą do rozwijającego biznesowe Imperium Króla Latino różową stacją benzynową w Czeremsze. Dodajmy, że wcześniej, w tym roku, znany również z roli W barwach szczęścia artysta wydał piosenki z dwiema innymi czołowymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, które w przeszłości reprezentowały nasz kraj na Eurowizji. Niewinna z Blanką Stajkow oraz Mamacita z Justyną Steczkowską.

0: Muzyka z Radia Nowa FM, Calvin Harris, a wcześniej duet z Colim i Justyna Steczkowska, wakacyjne czwartkowe granie i wakacyjne wydanie programu Norda na Fali. Do 18 jesteśmy razem. Słuchajcie nas po godzinie 16, zajrzymy ponownie do naszego serwisu regionalnego, a powiemy m.in. o planowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej, Drzymały i Owocowej w Słupsku. Przygotowania do tej inwestycji trwają, ale przed rozpoczęciem prac konieczne są jeszcze poprawki w dokumentacji i dopięcie finansowania. Takie ważne informacje jak zwykle u nas, a ja wrócę do Was po godzinie 16 i mam już w zanadrzu nowy kod, który trzeba będzie rozszyfrować w naszej zagadce dnia. Zapraszam.
1: Norda na Fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki Chude Lata. Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
6: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
5: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiSu i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
7: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
5: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
8: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden. Nie ma wskaźnika dotyczącego administracji. Jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
5: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach.
9: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że

0: że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
1: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.
2: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Wejherowscy policjanci skontrolowali użytkowników hulajnóg i rowerów elektrycznych podczas akcji e-mobilność. Jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z nowoczesnych środków transportu. Funkcjonariusze sprawdzili łącznie 65 użytkowników hulajnóg, rowerów i innych urządzeń transportu osobowego. Ujawnili 14 wykroczeń, a w 4 przypadkach skierują wnioski o ukaranie do sądu. Najpoważniejsze naruszenia dotyczyły jazdy pod wpływem alkoholu. W Wejherowie zatrzymano kierującego hulajnogą, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Z kolei w Bojanie policjanci zatrzymali rowerzystę z blisko 1,5 promila alkoholu. On również otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Podczas działań funkcjonariusze zwracali uwagę także na uprawnienia, sposób poruszania się oraz przestrzeganie przepisów przez użytkowników hulajnóg i rowerów. Policja zapowiada kolejne kontrole. Mieszkańcy 3 miejscowości w gminie Nowa Wieś Lęborska wybrali swoich przedstawicieli. W Czarnówku, Małoszycach i Dziechlinie odbyły się wybory sołeckie, podczas których wyłoniono nowych gospodarzy. W Czarnówku mieszkańcy wybrali na sołtysa Mirosławę Gawkę. Zmiana była związana z rezygnacją dotychczasowej sołtys. Uzupełniono także skład Rady Sołeckiej. Wybory odbyły się również w nowo utworzonych sołectwach Małoszyce i Dziechlino, które powstały po podziale dotychczasowego sołectwa. W Małoszycach funkcję sołtysa objął Dariusz Matwiej. Z kolei mieszkańcy Dziechlina wybrali na sołtysa Magdalenę Ważną. Skrzyżowanie ulic Kaszubskiej, Drzymał i Owocowej Słupsku ma zostać wyposażone w sygnalizację świetlną. Miasto jest na etapie przygotowywania inwestycji. Opracowana dokumentacja została poddana weryfikacji przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, jednak w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono konieczność wprowadzenia korekt i uzupełnień, w związku z czym przekazano ją do wykonawcy wraz z uwagami. Jak poinformował słupski magistrat, od września ubiegłego roku prowadzone są działania przygotowawcze do realizacji inwestycji. Po wprowadzeniu niezbędnych korekt i ponownej weryfikacji możliwe będzie przejście do kolejnych etapów inwestycji. Budowa portu zewnętrznego w Gdyni wkracza w kolejny etap. Na miejsce przyszłych falochronów przeholowano i zwodowano pierwszą żelbetową skrzynię, z której powstanie konstrukcja odsłaniająca nową część portu. Docelowo powstaną 4 falochrony o łącznej długości blisko 2,5 km. Zostaną one zbudowane z 49 ogromnych żelbetowych skrzyń ustawionych na dnie Zatoki Gdańskiej. Pierwszy element ma prawie 50 metrów długości i waży kilka tysięcy ton. Falochrony mają chronić przyszły port przed falowaniem i zapewnić bezpieczne warunki żeglugi. Część konstrukcji zostanie wyposażona w specjalne komory rozpraszające energię fal. To jeden z kluczowych etapów budowy portu zewnętrznego. W pierwszej fazie inwestycji powstanie terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej co najmniej 2,5 miliona kontenerów rocznie. Inwestycja ma zwiększyć możliwości portu Gdynia, wzmocnić pozycję polskich portów na Bałtyku i przygotować je do obsługi największych statków pływających na Bałtyk.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Do końca dnia niebo pozostanie w większości zachmurzone, a taka aura utrzyma się aż do godziny 21.04, kiedy rozpocznie się zmierzch. W nocy początkowo pochmurno i deszczowo, ale im bliżej poranka, tym więcej przejaśnień. Jutro niestety nadal pogoda mało wakacyjna. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami głównie na wschodzie naszego regionu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad samym morzem, po 20 w Wejherowskim, do 22 kresek powyżej zera w Słupsku. Na barometrach w tej chwili 1009 hektopaskali, biometr cały czas jest niekorzystny.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Radio Nord FM i Roxy Węgiel rozpoczyna kolejną godzinę w programie
1: Nord FM.
0: A na posterunku melduje się Robert Jastrzębski. Wakacyjne wydanie do 18 jesteśmy razem. No i to już czwartek, proszę Państwa, 23 dzień lipca. Z kwiatami dzisiaj idziemy do Brigida, Bogny i Joanny. Solenizanci dla Was wszystkiego najlepszego i ładnie Wam tutaj jeszcze w tej godzinie na pewno zagramy. W kalendarzu nietypowych świąt znalazłem coś takiego jak Dzień Włóczy Kija. No i trzeba przyznać, że brzmi bardzo wakacyjnie, prawda? Może to dobry pretekst, żeby po pracy wybrać się na spacer, rower albo po prostu odkryć jakieś nowe miejsca w okolicy. Na Kaszubach takich nie brakuje, prawda? No to łapcie u nas wakacyjne granie, oprócz tego w tej godzinie kolejna lekcja kaszubskiego. Po raz ostatni będziemy na regionalnych drogach i jak zwykle o 16.30 czekam z nagrodą, którą będzie można wygrać pod warunkiem, że złamiecie kod w naszej zagadce dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Zakupy w Celbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na

0: Na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502-586-458. Więcej informacji na porinwest.pl. Porinwest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 44. Ciekawy pak.
4: Ciekawy pak.
5: Ciekawy pak.
4: Ciekawy pak.
5: Gapie.
4: Ciekawy pak.
5: Autu na drzewie sa rozkracił, a pak ciekawy nos we flaci.
4: Wypadek się zdarzył, poszkodowani, a wszędzie wkoło się wiara gapi.
5: Autu na drzewie sa rozkracił, a pak ciekawy nos we flaci.
4: Ciekawy pak.
5: Gapie.
4: Ciekawy pak.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Nie ma to jak polska znana muzyka w Radiu Norda FM. To jeden z tych utworów, który po kilku sekundach chyba zna każdy, prawda? Norbi i Kobiety są gorące. Klasyk, który od lat niezmiennie kojarzy się z wakacjami, festynami i letnimi imprezami. W sam raz na wakacje. Jestem ciekaw, ilu z Was właśnie śpiewało refren Kobiety są gorące, szczególnie w samochodzie. Pozdrawiamy kierowców, bo za chwilę u nas ostatni raport drogowy i powiemy m.in. o zamkniętym moście na ulicy Rumskiej w Kazimierzu i wyznaczonych objazdach. Sprawdzimy też, gdzie trwają roboty drogowe w gminie Potęgowo. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.
6: Tu Radio Nord FM, tu Robert Jastrzębski, 16.30, przed nami ostatni raport drogowy. Na początek ważna informacja dla kierowców. Na drodze powiatowej ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty został most na ulicy Rumskiej. Dla kierowców wyznaczono trasę objazdów. Utrudnienia związane są z realizacją inwestycji prowadzonej na zlecenie PEWiG Gdynia, polegającej na przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 21 sierpnia. Uwaga kierowcy podróżujący przez miejscowość Czerwieniec w gminie Potęgowo, musicie liczyć się z utrudnieniami. I tak uwaga, bo w dniach 23, 24, 25 i 27 lipca prowadzone będą roboty drogowe na drodze powiatowej numer 1187G. Prace będą odbywać się w godzinach od 8 do 16. W tym czasie mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Na skrzyżowaniach w Skurowie i Pogorzelicach ruchem będą kierować wyznaczeni pracownicy, którzy będą także informować kierowców o aktualnej sytuacji na trasie. Wykonawca robót apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz, jeśli to możliwe, korzystanie z alternatywnych tras przejazdu. To jest raport drogowy w Radiu Nord FM i ostatnia informacja. Skrzyżowanie ulic Kaszubskiej, Drzymałej i Owocowej w Słupsku ma zostać wyposażone w sygnalizację świetlną. Miasto jest na etapie przygotowania inwestycji. Przygotowana dokumentacja została poddana weryfikacji przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, jednak w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono konieczność wprowadzenia korekt i uzupełnień, w związku z czym przekazano ją wykonawcy wraz z uwagami. Jak poinformował słupski magistrat, od września ubiegłego roku prowadzone są działania przygotowawcze do realizacji inwestycji. Po wprowadzeniu niezbędnych korekt i ponownej weryfikacji możliwe będzie przejście do kolejnych etapów inwestycji. Termin rozpoczęcia prac budowlanych nie jest jeszcze znany. Będzie zależał m.in. od zakończenia przygotowania inwestycji oraz zabezpieczenia pełnego finansowania.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Na pewno każdy czeka na jakieś lepsze wieści pogodowe, a tu z tego co widzę na mapie pogody, no niestety nie mam zbyt dobrych informacji, bo w regionie raczej wszędzie przelotne opady deszczu i jak na końcówkę lipca temperatury też nie robią szału. 18 stopni w Gdyni, kreska mniej w Wejherowie, podobnie w Lęborku, w Redzie, w Rumi i w Słupsku i pogoda nad morzem też jaka jest każdy widzi.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i proszę, jak nam się ładnie zameldował Michael Jackson w Nordzie na fali, Black or White. Za chwilę u nas magazyn kulturalny, ale wcześniej zapraszam Was na Facebooka Radio Nord FM, bo tam już zagadka dnia i tym razem szukamy trzycyfrowego kodu. I uwaga, bo odsłoniliśmy ostatnią cyfrę, a to jest cyfra 8. Co trzeba zrobić? Trzeba złamać, trzeba rozszyfrować, trzeba rozpracować kod, jak kto woli. I mamy na to 3 próby, a do wygrania dzisiaj jest bilet dla jednej osoby na imersyjną wystawę o dinozaurach w Artboxie w Aquaparku. W Redzie. Zostały mi jeszcze 2 takie bilety, zatem planuję to rozdać dzisiaj i jutro. No i wygrywa pierwsza osoba, która poda prawidłowy kod. Finał przed godziną 18 i przed 18 również publikujemy wyniki na Facebooku. No to kombinujcie, jeśli macie już jakieś pomysły, zapraszam, wpisujcie swoje próby w komentarzach. Ja podam jeszcze pierwszą wskazówkę, która brzmi, że ostatnia cyfra tego kodu jest największa. Czyli cyfra 8, którą odsłoniliśmy, w naszym kodzie dzisiaj jest największa. No to próbujcie, kombinujcie, powodzenia!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723-331-400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
8: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni.

0: Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zapraszam Agata Andryskowska. Mieszkańcy Lęborka i okolic mają przed sobą naprawdę kilka ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu. W ramach programu Jarmarku Świętego Jakuba już dziś 23 lipca odbędzie się wyjątkowy spacer z duchami krzyżaków. Początek zaplanowano na godzinę 21 w Parku Tysiąclecia Królestwa Polskiego. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie to jednak zwykły spacer po mieście. Uczestnicy wyruszą w podróż śladami historii Lęborka, poznając mniej znane opowieści i tajemnice związane z jego przeszłością. Organizatorzy zapowiadają spotkanie z ciekawostkami z dziejów miasta, historiami z przełomu XIX i XX wieku oraz legendami ukrytymi w miejskich zakamarkach. Wieczorną wyprawę poprowadzi Magdalena i Marcin Ramczyk ze Stowarzyszenia Lęborskie Bractwo Historyczne, którzy zadbają o wyjątkową atmosferę wydarzenia. Spacer z duchami krzyżaków od lat cieszy się

dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Organizatorzy zachęcają, że to okazja, by spojrzeć na znane miejsca z zupełnie innej perspektywy i odkryć historie, które na co dzień pozostają niezauważone. Na tym jednak nie kończą się wakacyjne atrakcje w regionie. Kolejna propozycja czeka

z lokalnymi przysmakami, daniami z grilla oraz słodkościami. Organizatorzy zachęcają, by wspólnie spędzić czas, skorzystać z przygotowanych atrakcji i poczuć wakacyjną atmosferę lokalnych wydarzeń. Na następne informacje kulturalne z regionu zapraszam już jutro o 8:45. Do usłyszenia!

0: Heartbreak Melody i to był Alan Walker, a to jest program Nordo na fali. Zbliżamy się do godziny 17 i od razu sprawdzamy, co dzieje się pod postem konkursowym w naszej zagadce dnia. Kto jest z nami? No i proszę bardzo, prosiaczek Luncia typuje 118. Pani Iza Stencel stawia na 248, a pani Marta proponuje 258. Jest z nami również Martyna Myszkę, próbuje z kodem 008 i Mirosława wybiera 888. Są też takie propozycje jak 468 i to jest propozycja od Ani Matuszak. Pierwsze strzały już mamy, ale właściwy kod nadal pozostaje ukryty. Przypominam, pierwszą wskazówkę to ostatnia cyfra jest największa, a kolejna wskazówka mówi, że pierwsza cyfra jest 5 razy mniejsza od środkowej. Pierwsza cyfra jest 5 razy mniejsza od środkowej. Mówi wam to coś? No to kombinujcie. To wszystko u nas na Facebooku Radia Nordo FM. Trzeba rozszyfrować kod, dzisiaj 3 cyfry. Ostatnia cyfra odkryta to jest cyfra 8. Za chwilę u nas serwis regionalny, a z ostatnią wskazówką wracam po 17. Zostańcie z nami.
1: Nordo na fali. Nordo na fali.

0: Miriam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci, zbrodnię popełnił, gdy był studentem. Mężczyznę ustalono używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
1: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
0: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
2: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
0: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów w czasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
3: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
0: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.
4: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Minęły 3 lata od otwarcia Mariny Puck. Przystań, która powstała nad Zatoką Pucką, stała się jedną z najważniejszych miejsc na mapie miasta, przyciągając mieszkańców, żeglarzy i turystów. Od początku działalności Mariny

0: Na pełni funkcję nowoczesnego zaplecza dla żeglarstwa, ale jednocześnie z przestrzenią spotkań i wydarzeń organizowanych przez miasto oraz lokalne instytucje. W ciągu 3 lat odbywały się tam regaty, koncerty, rodzinne pikniki, wydarzenia sportowe i kulturalne oraz liczne inicjatywy skierowane do mieszkańców i odwiedzających Puck. Marina stała się również wizytówką nadmorskiego miasta i jednym z miejsc najczęściej odwiedzanych podczas sezonu letniego. Dzięki swojemu położeniu nad Zatoką Pucką, Marina stanowi atrakcyjny punkt zarówno dla osób uprawiających sporty wodne, jak i dla turystów szukających miejsca do wypoczynku. Z okazji 3. rocznicy działalności miasto Puck podziękowało wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju tego miejsca. Słowo uznania skierowano do pracowników, partnerów, organizatorów wydarzeń, żeglarzy oraz wszystkich odwiedzających marinę. Samorząd podkreśla, że chce nadal rozwijać potencjał obiektu i zaprasza mieszkańców oraz gości do korzystania z jego oferty. Każdy może dołączyć do sprzątania rzeki Okalicy i pomóc zadbać o lokalne środowisko. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Lęborg zaprasza mieszkańców na wspólną akcję porządkowania brzegów i koryta rzeki. Organizatorzy liczą na udział nie tylko wędkarzy, ale także rodzin z dziećmi, sąsiadów i wszystkich, którym zależy na czystej przyrodzie. Akcja odbędzie się już w niedzielę 26 lipca, początek o godzinie 9. Zbiórkę wyznaczono przy przystani kajakowej w pobliżu Sądu Rejonowego w Lęborku. Uczestnicy otrzymają worki na odpady oraz rękawice ochronne. Osoby, które mają wysokie kalosze, proszone są o ich zabranie. Dzięki temu będzie można usunąć śmieci zalegające nie tylko na brzegach, ale także bezpośrednio w nurcie rzeki. Po zakończeniu sprzątania organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne ognisko z kiełbaskami. Wędkarze podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko uporządkowanie rzeki Okalicy, ale także zachęcenie mieszkańców do wspólnego dbania o lokalną przyrodę. Udział w akcji jest otwarty dla wszystkich chętnych, a organizatorzy mają nadzieję, że wspólnymi siłami uda się oczyścić rzekę i pokazać, jak wiele można zrobić dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Blisko 5 milionów złotych trafiło do mieszkańców gminy Kobylnica w ramach programu Czyste Powietrze. Jak wynika z danych, na koniec 2. kwartału tego roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 398 wniosków o dofinansowanie. Dotychczas zakończono realizację 243 przedsięwzięć. Program Czyste Powietrze wspiera właścicieli domów jednorodzinnych w wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej budynków. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy montaż nowoczesnych systemów ogrzewania. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wieczorem zachmurzenie będzie stopniowo się zmniejszać. Noc rozpocznie się jeszcze pochmurną aurą z przelotnymi opadami deszczu, jednak z każdą godziną będzie przybywać przejaśnień, zwłaszcza nad ranem. Jutro niestety nadal nie zapowiada się typowa wakacyjna pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie we wschodniej części regionu, możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad samym morzem, przez 20 stopni w powiecie wejherowskim puckim, do 22 stopni w rejonie Słupska. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali, a biometr pozostaje nieznany.

0: Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: I to już prawie 12 minut po godzinie 17. Robert Jastrzębski. Witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli. Radio Nordo FM i do 18 Nordo na fali. Przypominam, że w naszej zagadce dnia dzisiaj do wygrania bilet na wystawę imersyjną o dinozaurach do nowo otwartego artboxa w akwaparku w Trójmieście w Redzie. To jest bardzo wyjątkowa wystawa, którą warto zobaczyć. Wystawa wykorzystuje zaawansowane projekcje imersyjne 360 stopni, które otaczają zwiedzających i pozwala zanurzyć się w spektakularnych krajobrazach ery dinozaurów. Jak wiemy od wielu lat, dinozaury nas zawsze fascynują, to myślę, że w sam raz na wakacje, żeby to zobaczyć. Wystawa oferująca wiarygodną i jednocześnie niezwykle atrakcyjną podróż do świata sprzed milionów lat. Bilet czeka, trzeba złamać kod. Dzisiaj to jest kod trzycyfrowy z odsuniętą liczbą 8. To wszystko na Facebooku i podaję już ostatnią wskazówkę. Suma dwóch pierwszych cyfr wynosi 5. Finał przed 18. Za chwilę sprawdzę wasze komentarze, później wiadomości sportowe. W tej godzinie zajrzymy też do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres

0: zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
4: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Reklama.

0: Całkiem sympatycznie tu gracie, napisała Agata na radiowym czacie. O, nie dość, że się zrymowało, no to jeszcze fajnie, że się ktoś dzisiaj odezwał w czwartek, słuchając Radia Norda FM. A mało tego, więcej takich hitów mamy dla was po godzinie 18 codziennie w programie Norda Party. A teraz słuchajcie, małe podsumowanie tego, co przygotowałem, jeśli chodzi o wskazówki w naszej zagadce dnia, bo mamy dzisiaj kod trzycyfrowy, w którym odsłoniliśmy ostatnią liczbę 8. Ja podam wszystkie wskazówki teraz, zanotujcie, zapiszcie, nagrajcie i później będziemy już zmierzać do finału. Ostatnia cyfra jest największa, pierwsza cyfra jest 5 razy mniejsza od środkowej, a suma dwóch pierwszych cyfr wynosi 5. Słuchajcie, sam muszę przyznać, że dzisiaj zbyt łatwo nie jest, ale kto powiedział, że zawsze będzie łatwo, prawda? Na pewno to jest fajne, logiczne kombinowanie. Prawidłowy kod poznamy przed godziną 18, a za chwilę u nas wiadomości sportowe.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.
5: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. W najbliższy weekend od 24 do 26 lipca port i nadmorska promenada w Ustce staną się areną widowiskowych zawodów flyboardowych. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć najlepszych zawodników wykonujących efektowne ewolucje nad Bałtykiem. Rywalizacja rozpocznie się w piątek treningami. W sobotę i niedzielę zaplanowano zawody muzyczne, przerwy z konkursami oraz konkursy na głównej scenie promenady. Jednym z największych punktów programu będzie sobotni nocny pokaz flyboard o godzinie 22.20. W niedzielę po zakończeniu rywalizacji odbędzie się pokaz mistrzowski oraz ceremonia wręczenia nagród. W wydarzeniu towarzyszyć będzie także akcja charytatywna. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na rzecz ciężko chorej Alicji. Wstęp na wszystkie atrakcje jest całkowicie bezpłatny. W ten weekend startuje nowy sezon Beltic pierwszej ligi, w której po spadku z Ekstraklasy grać będą oba największe trójmiejskie kluby piłkarskie. W piątek reprezentacja Arki Gdynia zagra na wyjeździe w Opolu z tamtejszą Odrą. Pierwszy gwizdek już po godzinie 21.00. Drugi mecz otwierającej kolejki odbędzie się w sobotę 25 lipca. O godzinie 15.30 Lechia Gdańsk podejmie Beniaminka, mianowicie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kibice mogą zapewne liczyć na emocjonujący start rozgrywek i walkę o pierwsze punkty nowego sezonu. Tymczasem już teraz warto w kalendarzu zarezerwować termin 17 października. Wtedy odbędą się derby Trójmiasta.
6: Choć do zachodu słońca pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to my wybiegnijmy w przeszłość i sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w nocy. Na termometrach będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie cały czas będzie intensywne. Lokalnie możliwe są także burze, a na barometrach oglądamy cały czas około 1012 hektopaskali.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: A to była Lady Gaga w Radiu Norda, The Dead Dance. Bardzo fajnie się tego słucha, szczególnie o tej porze. Tu Nordo na fali i sprawdzamy, co tam dzisiaj na dużym ekranie w naszych regionalnych kinach. Na początek Kino Rejs w Słupsku, godzina 18, tam Przekleństwa Niewinności, a później o godzinie 20 Odyseja. Przenosimy się do Lęborka, Kino Fregata, o godzinie 17.45 Wajana. A kto nie zdąży, to o godzinie 20 może w Kinie Fregata obejrzeć Odyseję, czyli historię Odyseusza, królu Itaki podczas jego długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży powrotnej do domu po wojnie trojańskiej. Opisuje jego spotkania z mitycznymi istotami takimi jak Cyklop, Polifem, Syrenę oraz nimfa Kalipso. Król robi wszystko, by wrócić do ukochanej żony Penelopy. To w Lęborku, w Kinie Fregata, a w Gdyni dzisiaj Odyseja o godzinie 18.15 w IMAX-ie, Minionki i Straszydła o 18.45, Wajana o 19.30, Martwe Zło Ogień o 19.21 i 21.40, Backrooms bez wyjścia o 20.45 i w Gdyni jeszcze dzisiaj o 20.00 Obsesja i Zaproszenie o 20.15. A za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: Ayo, Big Wave. Turn the mic on.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź RedMed.

0: www.radiowrocław.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Reklama.

0: Czwartkowe granie w Nordzie na fali dobiega końca. Cała playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Robert Jastrzębski, no słuchajcie, nie ukrywam, że przez chwilę zacząłem wątpić, czy ktoś poradzi sobie z dzisiejszą zagadką dnia, ale jednak się udało, jednak mamy zwycięzcę. Szukaliśmy dzisiaj kodu 058. 058, przypomnę szybko wskazówki, ostatnia cyfra jest największa, druga wskazówka mówiła, że pierwsza cyfra jest 5 razy mniejsza od środkowej, a trzecia, że suma dwóch pierwszych cyfr wynosi 5. Tak to dzisiaj sobie poukładałem, a prawidłowy kod jako pierwszy dzisiaj ustrzelił pan Piotr Kaczmarek. Powtórzę, pan Piotr Kaczmarek. No bardzo gratulujemy. Do Piotra trafia bilet dla jednej osoby na imersyjną wystawę o dinozaurach, która znajduje się w akwaparku w Redzie. Trochę o tej wystawie wcześniej mówiłem. To bardzo wyjątkowa wystawa. Na pewno pan Piotr będzie się bardzo dobrze bawił. A to był program
1: Norda na fali.
0: W Radiu Norda FM oczywiście, w którym za chwilę Norda Party. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski, cześć.
1: Norda na fali. Norda na...

0: burze i ulewy. Alertami objęta ponad połowa kraju. Fiasko rozmów w ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Od stycznia wzrosną opłaty za krew. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad połowa kraju wciąż z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują do późnego wieczora w 12 województwach. Alerty nie dotyczą generalnie większości zachodu kraju, a w części Pomorza, Kujaw i na północy Wielkopolski prócz wyładowań może też mocno padać deszcz. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 auta osobowe i ciężarówka. Zablokowane są 2 pasy ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Fiasko rozmów w ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem PiSu tylko rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze 6 godzin.
1: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
0: Mówiła przed siedzibą PiS szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Mateusza Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie, Piotr Müller, napisał: przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Europoseł jednocześnie dodaje, tu cytat, dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydana dla pacjentów do szpitali, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
2: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
0: Wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
3: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
0: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych, 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
4: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Szpitale pomorskie podpisały umowę na realizację projektu Mała Wielka Zmiana, którego celem jest poprawa zdrowia dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego oraz promowanie zdrowego stylu życia. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza w wysokości ponad 18,5 miliona złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie objęcie specjalistycznym wsparciem dzieci i młodzieży wymagających pomocy w zakresie zdrowia, prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Program został podzielony na 2 etapy. W pierwszym uczestnicy przejdą badania przesiewowe oraz konsultacje specjalistyczne, które pozwolą ocenić ich stan zdrowia i określić indywidualne potrzeby. Na podstawie uzyskanych wyników dzieci zakwalifikowane do projektu zostaną

0: objęte kompleksową opieką dostosowaną do ich sytuacji. Istotnym elementem przedsięwzięcia będą także działania edukacyjne realizowane w szkołach. W program zaangażowani zostaną nie tylko uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele. Celem zajęć będzie promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej oraz świadomego dbania o zdrowie. Szpitale pomorskie podkreślają, że profilaktyka prowadzona od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia problemów zdrowotnych w przyszłości. Projekt Mała Wielka Zmiana ma wspierać dzieci i młodzież oraz zachęcać całe rodziny do prowadzenia zdrowszego stylu życia. 4 szkoły z gminy Główczyce zostały wyposażone w nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. To efekt podpisania przez samorząd umowy z Ministerstwem Cyfryzacji, reprezentowany przez NASK. Dzięki przekazanemu sprzętu uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe i poznawać technologie wykorzystywane we współczesnej edukacji. Nowe wyposażenie trafiło m.in. do szkoły podstawowej w Stowęcinie, szkoły podstawowej w Pobłociu oraz zespołów szkolno-przedszkolnych w Żelkowie i Główczycach. Każda z placówek otrzymała zestaw obejmujący m.in. 15 laptopów dla uczniów, komputer dla nauczyciela, monitor interaktywny, urządzenia sieciowe z Wi-Fi, mobilną szafę do ładowania sprzętu, kamery HD z mikrofonami oraz specjalistyczne oprogramowanie do pracy z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Mija 16 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Wciąż nie wiadomo, co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy 19-latka wracała pieszo do domu jednego z sopockich klubów. Ostatni raz zarejestrowała ją kamera monitoringu o godzinie 4:12 przy wejściu na plażę w Jelitkowie. Do domu miała już tylko kilkanaście minut drogi, ale nigdy tam nie dotarła. Jak informuje prokuratora krajowa, w śledztwie pojawił się nowy, obiektywny dowód dotyczący czasu i miejsca pobytu Iwony Wieczorek w parku Regana. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów, podkreślam jednak, że jest to materiał, który pomoże pomóc dokładnie odtworzyć jej trasę w noc zaginięcia. Równolegle trwają poszukiwania w terenie. W ostatnich tygodniach funkcjonariusze Archiwum X z wykorzystaniem jego radaru sprawdzali wytypowane miejsce na Pomorzu. Choć nie odnaleziono ani ciała, ani przedmiotów związanych ze sprawą, działania pozwoliły zweryfikować jedną z dotychczasowych hipotez. Prokuratura zapowiada kolejne czynności i zapewnia, że śledztwo jest nadal aktywnie prowadzone.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, choć z każdą godziną chmur będzie coraz mniej. Początkowo miejscami mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu, jednak nad ranem pojawi się więcej przejaśnień. Jutro pogoda nadal nie będzie przypominać pewnych wakacji. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie we wschodniej części regionu, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad samym morzem, przez 20 stopni w Redzie, Gdyni, Wejherowie oraz powiecie puckim do 22 stopni w rejonie Słupska. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne pozostają niekorzystne.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Reklama. Norda Party.

0: Tak, tak.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
9: Fala ciekawostek.
10: Finał jubileuszowej serii koncertów Jay-Z zgromadził na jednej scenie największe gwiazdy światowej muzyki. Wśród gości obok m.in. Beyoncé pojawiła się również Rihanna, która po raz pierwszy od 2 lat wystąpiła przed publicznością, wykonując z raperem utwory Run This Town i Bitch Better Have My Money. Ostatnio Jay-Z zakończył swoją jubileuszową rezydencję koncertową na Yankee Stadium w Nowym Jorku. 3-dniowa seria występów była okazją do świętowania 30-lecia albumu Reasonable Doubt oraz 25-lecia albumu The Blueprint. Choć wydarzenie rozpoczęło się z blisko 4-godzinnym opóźnieniem z powodu problemów z bezpieczeństwem i tłumami przed stadionem, publiczność doczekała się wyjątkowego widowiska. Największą sensacją wieczoru okazał się niespodziewany powrót Rihanny. Artystka, która od kilku lat bardzo rzadko pojawia się na scenie, dołączyła do Jay-Z podczas wykonywania ich wspólnego przeboju Run This Town. Występ wywołał euforię wśród ponad 40 tysięcy fanów zgromadzonych na stadionie. Przyznała również z uśmiechem, że po tak długiej przerwie czuje się nieco zardzewiała. Był to jej pierwszy występ od 2024 roku, kiedy to zaśpiewała podczas prywatnego wydarzenia w Indiach. Wspólny występ Rihanny i Jay-Z nie był przypadkowy. Słynny raper odegrał ważną rolę na początku jej kariery, podpisując z nią kontrakt i otwierając jej drogę do światowej kariery. Od tamtej pory artyści wielokrotnie współpracowali.

0: spotkali, nagrywając wspólne utwory i występując razem na scenie. Niespodziewany powrót Rihanny na scenę podczas koncertu Jay-Z ponownie rozbudził nadzieję fanów na jej muzyczny powrót i nową płytę. W tym roku mija 10 lat od debiutu albumu Anti, który pozostaje jej ostatnim studyjnym wydawnictwem. 38-letnia piosenkarka od dłuższego czasu zapewnia, że pracuje nad nową muzyką. Nie zdradza jednak, kiedy fani doczekają się jej premiery.
1: Norda!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu

0: doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
2: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Reklama. Norda Party. Norda
4: Party. ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, owocowe przechwałki. Na stole w kuchni czarodziejki Ady leżały owoce i tak rozmawiały.
2: To ja jestem najładniejsza,
1: twierdziła truskawka, poprawiając zielony kapelusz.
3: Kapelusz masz gustowny, ale twoja cera nie należy do najgładszych. Nie to co moja, rzekła wisienka.
2: Oj, wisienko, można przecież zrobić sobie makijaż. Ważny jest zapach, nim można uwieść każdego. Mnie nikt się nie oprze.
1: Westchnęła cytryna.
4: Dziwię się, jęknął ananas, że wy, kobiety, nie wiecie, iż to włosy przyciągają wzrok, a nie kapelusz, cera czy zapach.
2: Ty, ananas, nie porównuj się do nas, dobrze?
1: Skrzywiła się cytryna.
2: Właśnie,
1: przytaknęła truskawka tak energicznie, że zielony kapelusz spadł jej na oczy. Z owocowych przechwałek powstała wielka kłótnia. Każdy wychwalał swoją urodę i nie chciał drugiemu ustąpić. Do domu wróciła czarodziejka. Stanęła w progu kuchni i przysłuchiwała się sprzeczce.
5: Moi drodzy, odezwała się, nie jest najważniejsze, kto jak wygląda, ale jaki jest. Każdy z was jest piękny na swój sposób.
2: Tak?
1: Zdziwiły się owoce i z uwagą słuchały tego, co gospodyni miała do powiedzenia. Ada wymieniała zalety każdego owocu. Doceniła smak truskawki, który może skusić największego niejadka. Wisienka okazała się niezbędna do zrobienia konfitur. Ananas dowiedział się, że jest cennym źródłem dla spragnionych, a cytryna niezawodnym lekarstwem na przeziębienie.
5: Dodam jeszcze, że każdy z was jest ważny także ze względu na witaminy, które ma w sobie. To dzięki wam my, ludzie, jesteśmy zdrowi i uśmiechnięci.
1: Owoce z dumą patrzyły po sobie. Zrozumiały, że najważniejsze jest to, co mają w środku i choć były od siebie bardzo różne, to dla ludzi tak samo ważne. I to im wystarczyło.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny.

0: Ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Reklama. Prezydent nie odpuszcza, jest drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Potem areszt dla egzaminatora z WORD-u w Zielonej Górze. Będzie też pogoda. Spytamy ekspertów, czemu mamy taki chłodny lipiec. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Swoją decyzję prezydent ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Wcześniej Senat nie zgodził się na przeprowadzenie podobnego referendum, argumentując, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było nieprecyzyjne i sugerujące odpowiedź. Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. Na wręczaniu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów. Może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczali łapówki. Dodatkowo mogą stracić uzyskane niezgodnie z prawem uprawnienia. Według śledczych niebawem zarzuty mogą usłyszeć kolejne osoby. Deszczowe i zimne lato w Polsce to zasługa chłodnego frontu z północy, mówią eksperci. Dziś najwyższa temperatura w kraju nie przekraczała 20 stopni. Chłodniejsze niż w poprzednich latach wakacje nie świadczą o tym, że zmiany klimatyczne przestały postępować albo że są w odwrocie, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
1: Według ekspertów lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wysokich temperatur należy się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. Pierwsze ocieplenie ma pojawić się nawet już w ten weekend. Póki co, przypomnę, mamy dziś w 12 województwach alerty pierwszego stopnia przed burzami, a miejscami też ulewami. Nie dotyczą one tylko regionów na zachodzie Polski. A skoro o pogodzie mowa, krótkie spodenki i łyżwy mogą jechać w parze. Katowicki MOSiR w środku lata zaprasza mieszkańców na lodowisko. Jan Tor uruchomiono głównie dla klubu łyżwiarskiego, ale skoro lód jest, skorzystać z niego będą mogli wszyscy, mówi Malwina Kaczor z MOSiR-u.
4: Podczas otwarcia tego lodowiska będą tam także instruktorzy UKE Spin, więc oni będą mogli czy udzielić wskazówek, czy troszeczkę pokierować początkujących być może adeptów łyżwiarskich. Zachęcamy też mieszkańców do tego, żeby zabrali swoje łyżwy czy swoje kaski, ponieważ na miejscu oczywiście będzie możliwość ich wypożyczenia, ale liczba par jest ograniczona.
1: Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.
5: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Dwóch funkcjonariuszy, instruktor z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ukończyli specjalistyczny kurs sterników łodzi bojowych. Trwające ponad 2 miesiące szkolenie należało do najbardziej wymagających w zakresie działań morskich. Zajęcie prowadzili instruktorzy jednostek GROM, Formoza, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Program obejmował m.in. nawigację dzienną i nocną, prowadzenie łodzi bojowych, działania abordażowe oraz współpracę podczas operacji na morzu. Jednym z najtrudniejszych elementów kursu były rejsy do platform wierniczych na Bałtyku, gdzie ćwiczono procedury ochrony infrastruktury krytycznej. Funkcjonariusze prowadzili także szkolenia w portach wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Łącznie uczestnicy pokonali ponad 4200 km drogą morską. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym, którzy wszyscy zdali z wynikiem bardzo dobrym. Mieszkańcy sołectwa Łobieniec wybiorą nowego sołtysa. Odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające. Władze gminy zachęcają wszystkich uprawnionych mieszkańców Łebieńca do udziału i aktywnego włączenia się w podejmowanie decyzji dotyczących lokalnej społeczności. Podczas zebrania mieszkańcy przyjmą porządek obrad, wybiorą komisję strutacyjną, zgłoszą kandydatów na stanowisko sołtysa,

0: a następnie przeprowadzone zostanie głosowanie tajne. Po jego zakończeniu komisja ogłosi wyniki wyborów nowego sołtysa. Wójt gminy Wicko Dariusz Weleśkiewicz podkreśla, że wybór sołtysa to ważna decyzja dla funkcjonowania sołectwa i reprezentowania jego mieszkańców w kontaktach z samorządem. Blisko 40 użytkowników elektrycznych hulajnóg, rowerów i innych urządzeń transportu osobowego skontrolowali SUPS-y policjanci podczas działań pod nazwą e-mobilność. Funkcjonariusze sprawdzali uprawnienia kierujących, stan techniczny pojazdów oraz to, czy są one dopuszczone do ruchu. Podczas jednej z kontroli w Ustce policjanci zatrzymali 12-latka, który poruszał się pojazdem będącym połączeniem roweru BMX i hulajnogi elektrycznej. Nietypowa konstrukcja była wykonana m.in. z wykorzystaniem opasek zaciskowych. Na miejsce wezwano rodziców chłopca, którzy zostali ukarani mandatem w wysokości 1000 zł. Kilka minut później ten sam patrol zauważył 11-latka jadącego hulajnogą elektryczną na jednym kole po drodze publicznej. W tym przypadku również interweniowali rodzice, którzy otrzymali mandat w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień. Policja przypomina, że korzystanie z elektrycznych jednośladów wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów i posiadania odpowiednich uprawnień. W poniedziałek o godzinie 11 odbędzie się sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jeden z głównych tematów będą inwestycje kolejowe i rozwój transportu szynowego w regionie. Radni zapoznają się także ze stanem realizacji prac na liniach kolejowych oraz planami rozbudowy oferty przewozowej. Informacje przedstawi marszałek województwa Mieczysław Struk, a o inwestycjach PKP Polskich Linii Kolejowych opowie członek zarządu spółki Marcin Mochocki. W porządku obrad znalazł się także apel do Sejmu, Senatu i Prezydenta o ustanowienie 10 lutego Narodowym Dniem Zaślubin Polski z Morzem. Pomorscy radni zajmą się również zmianami dotyczącymi wynagrodzenia i organizacji pracy nauczycieli w placówkach prowadzonych przez samorząd województwa, sprzedażą nieruchomości w Strzelinie oraz oceną zasobów pomocy społecznej na Pomorzu za 2025 rok.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wieczorem zachmurzenie będzie stopniowo się zmniejszać. Noc rozpocznie się jeszcze pochmurną aurą z przelotnymi opadami deszczu, jednak z każdą godziną będzie przybywać przejaśnień, zwłaszcza nad ranem. Jutro niestety nadal nie zapowiada się typowa wakacyjna pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie we wschodniej części regionu, możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad samym morzem, przez 20 stopni w powiecie wejherowskim puckim, do 22 stopni w rejonie Słupska. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali, a biometr pozostaje niekorzystny.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia

0: i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Norda.

0: nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Michał Woś i Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Śmiertelna ofiara ataku nożownika w banku w Niemczech. Kibice wybrali swoją piłkarską drużynę marzeń. Marcin Krzemiński, Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma trzy zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa.

0: Państwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Michał Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory 4 razy nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
1: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
0: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które teraz będą analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. Jedna osoba zginęła z powodu ran odniesionych w ataku nożownika w banku w mieście Regensburg na południowym zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło po południu. Napastnik wziął zakładników, ale policja zdołała ich uwolnić i zatrzymać napastnika, przekazał dziennik Bild. Domniemany sprawca to 20-letni obywatel Niemiec, a jego ofiara to pracownik banku. Na ponad 130 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż obowiązuje zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą 11 zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej gwiazdy turnieju, ale też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
2: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé.
0: A także Anglik Jude Bellingham i Norweg Erling Haaland.
3: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Przełom po 15 latach w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Izabeli Strzałkowskiej. Do zbrodni doszło w sierpniu 2011 roku w gdyńskiej Dąbrowie, gdy dziewczynka wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa na tle seksualnym i decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przełom w śledztwie przyniosło wykorzystanie genealogii genetycznej. Dzięki analizie powiązań rodzinnych na podstawie DNA śledczy zawężyli krąg podejrzanych. Po zatrzymaniu mężczyzny badania przeprowadzone w dwóch niezależnych laboratoriach potwierdziły zgodność jego profilu DNA z materiałem zabezpieczonym na miejscu zbrodni. Według prokuratury podejrzany przyznał się do zarzuconego czynu, jednak odmówił składania szczegółowych wyjaśnień. Nowa Więź Lęborska dołączyła do grona wspierającego aktywność i bezpieczeństwo osób starszych. Nowa Więź Lęborska otrzymała właśnie certyfikat gminy przyjaznej seniorom, a mieszkańcy mogą korzystać z ogólnopolskiej karty seniora. Uroczysta inauguracja programu odbyła się w Leśnicach. Podczas wydarzenia ponad 100 seniorów odebrało swoje karty, które uprawniają do korzystania ze zniżek i specjalnych ofert w tysiącach punktów w całej Polsce. Do programu mogą dołączać także lokalni przedsiębiorcy, którzy tworzą ofertę dostosowaną do potrzeb starszych mieszkańców. Wnioski o wydanie ogólnopolskiej karty seniora można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz za pośrednictwem internetu. Kierowcy podróżujący przez miejscowość Czerwieniec w gminie Potęgowo muszą liczyć się z utrudnieniami. Do 27 lipca prowadzone będą roboty drogowe na drodze powiatowej nr 1187G. Prace będą odbywać się w godzinach od 8 do 16. W tym czasie mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Na skrzyżowaniach w Skurowie oraz Pogorzelicach ruchem będą kierować wyznaczeni pracownicy, którzy będą także informować kierowców o aktualnej sytuacji na trasie. Wykonawca robót apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz, jeśli to możliwe, korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Przed nami noc, która początkowo przyniesie duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Z biegiem godzin chmur będzie jednak ubywać, a nad ranem pojawi się coraz więcej przejaśnień. Jutro aura nadal nie będzie przypominać pełnych wakacji. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu mogą występować miejscami, głównie we wschodniej części naszego regionu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad morzem, przez 20 stopni w Redzie Wejherowie Rumi, do 22 stopni w rejonie Słupska. Na barometrach 1009 hektopaskali warunki biometeorologiczne są niekorzystne.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: słuchajcie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Autopromocja. Norda

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Norda Party.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

0: Polski prezydent chce referendum klimatycznego. Prezydent USA rozważa z kolei potężny atak na Iran. Zajrzymy też na piłkarskie boiska. Będzie m.in. o rewolucji w naszej ekstraklasie. Marcin Krzemiński. Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył w tej sprawie wniosek do Senatu. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Marcin Starzec.
1: Karol Nawrocki mówił, że chce, by to społeczeństwo samo dało odpowiedź w sprawie polityki klimatycznej i podatku ETS. Przypomniał, że to druga próba referendum, bo za pierwszym razem jego wniosek odrzucił Senat, argumentując, że zawarte w nim pytanie było tendencyjne.
2: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie,

0: za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS.
1: Jeśli Senat zgodzi się na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września.
2: Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej było dziś w Rzeszowie, gdzie termometry pokazywały 20 stopni, a w większości kraju padał deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
2: Wysokie temperatury mogą wrócić już w ten weekend. Zmieniamy temat. Rozważam potężny atak na Iran, powiedział prezydent Donald Trump portalowi Axios. Jestem bliski podjęcia decyzji, jesteśmy na to w pełni gotowi, powiedział amerykański przywódca. Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i w wojsku nie wydano nowych rozkazów. Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę. Powrót pełnoskalowej wojny cieszy się w USA bardzo małym poparciem. Sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
4: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
5: Komfort pracy już niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
2: A pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy jutro o 18:00 Radomiak zagra w nim z Wieczystą.
6: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Pod hasłem Tu każdy ma swoją historię już w sobotę rozpocznie się 766. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku. Organizatorzy zapowiadają ponad 200 wydarzeń. Przez 3 tygodnie ulice historycznego centrum miasta wypełnią stoiska kupców, koncerty, spektakle, a także wydarzenia kulinarne, rodzinne atrakcje oraz pokazy artystyczne. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenia od ponad 7 wieków tworzą nie tylko kupcy i rzemieślnicy, ale również mieszkańcy i goście odwiedzający Jarmark Dominikański. Inaugurację 766. Jarmarku Świętego Dominika zaplanowano w sobotnie południe. Ceremonia otwarcia o godzinie 12 będzie miała formułę widowiska muzykalowego z udziałem tancerzy i akrobatów, odpowiadającego historię Jarmarku Świętego Dominika od średniowiecza po współczesność. W dniach od 1 do 4 sierpnia odbędzie się także strefa miast i regionów oraz przystanek smaków, prezentujący lokalne produkty, kuchnię i kulturę z różnych części Polski. Na targu węglowym, a nie jak do tej pory na długich ogrodach, działać będzie strefa kolekcjonerów. Swoje stoiska zaprezentują liczni rzemieślnicy oraz wystawcy oferujący antyki, starocie, militaria i przedmioty kolekcjonerskie. Jarmark Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia. W ubiegłym roku odwiedziło go ponad 1,5 miliona osób. Mieszkańcy Nowej Wsi Lęborskiej będą mogli przenieść się w klimat czasów PRL podczas wyjątkowej potańcówki organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury. Wydarzenie połączy muzykę, taniec oraz elementy nawiązujące do minionej epoki. Potańcówka w stylu PRL odbędzie się w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania strojów inspirowanych dawnymi latami, które mają dodatkowo podkreślić charakter imprezy. Atrakcją wydarzenia będzie również prezentacja zabytkowych samochodów przygotowana przez grupę Zakręceni na Klasyki. Na miejscu na uczestników czekać będzie także poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Nowej Wsi Lęborskiej. Impreza odbędzie się 31 lipca o godzinie 18:00 w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Słupsk będzie miał nowe autobusy elektryczne. Miejski Zakład Komunikacji wybrał wykonawcę, który dostarczy 12 zeroemisyjnych pojazdów. Zamówienie obejmuje 6 18-metrowych autobusów typu Mega oraz 6 autobusów typu Maxi mierzących 12 metrów. Projekt zakłada również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 elektrycznych autobusów. Zakup realizowany jest w ramach projektu Wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej na terenie miasta Słupska poprzez zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą

0: towarzyszącą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wybrany w przetargu wykonawca zaoferował m.in. 7-letnią gwarancję na cały pojazd oraz 13 lat gwarancji na baterie trakcyjne. Nowe autobusy mają charakteryzować się niższym zużyciem energii, a serwis producenta będzie zobowiązany do podjęcia działań diagnostycznych w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii. Inwestycja ma zwiększyć komfort podróży mieszkańców i przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w mieście.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, choć z każdą godziną chmur będzie coraz mniej. Początkowo miejscami mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu, jednak nad ranem pojawi się więcej przejaśnień. Jutro pogoda nadal nie będzie przypominać pewnych wakacji. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie we wschodniej części regionu, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad samym morzem, przez 20 stopni w Redzie, Gdyni, Wejherowie oraz powiecie puckim do 22 stopni w rejonie Słupska. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne pozostają niekorzystne.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Nord

Na podsumowanie wydarzeń dnia z powiatu wejherowskiego i puckiego zaprasza Janusz Ludwiczak. Minęły 3 lata od otwarcia Mariny Puck. Przystań, która powstała nad Zatoką Pucką, stała się jedną z najważniejszych miejsc na mapie miasta, przyciągając mieszkańców, żeglarzy i turystów. Od początku działalności Marina pełni funkcję nowoczesnego zaplecza dla żeglarstwa, ale jednocześnie jest przestrzenią spotkań i wydarzeń organizowanych przez miasto oraz lokalne instytucje. W ciągu 3 lat odbywały się tam regaty, koncerty, rodzinne pikniki, wydarzenia sportowe i kulturalne oraz liczne inicjatywy skierowane do mieszkańców i odwiedzających Puck. Marina stała się również wizytówką nadmorskiego miasta i jednym z miejsc najczęściej odwiedzanych podczas sezonu letniego. Dzięki swojemu położeniu nad Zatoką Pucką, Marina stanowi atrakcyjny punkt zarówno dla osób uprawiających sporty wodne, jak i dla turystów szukających miejsca do wypoczynku. Z okazji 3. rocznicy działalności miasto Puck podziękowało wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju tego miejsca. Słowo uznania skierowano do pracowników, partnerów, organizatorów wydarzeń, żeglarzy oraz wszystkich odwiedzających marinę. Samorząd podkreśla, że chce nadal rozwijać potencjał obiektu i zaprasza mieszkańców oraz gości do korzystania z jego oferty. Szpitale pomorskie podpisały umowę na realizację projektu Mała Wielka Zmiana, którego celem jest poprawa zdrowia dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego oraz promowanie zdrowego stylu życia. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza w wysokości ponad 18,5 miliona złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie objęcie specjalistycznym wsparciem dzieci i młodzieży wymagających pomocy w zakresie zdrowia, prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Program został podzielony na 2 etapy. W pierwszym uczestnicy przejdą badania przesiewowe oraz konsultacje specjalistyczne, które pozwolą ocenić ich stan zdrowia i określić indywidualne potrzeby. Na podstawie uzyskanych wyników dzieci zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksową opieką dostosowaną do ich sytuacji. Istotnym elementem przedsięwzięcia będą także działania edukacyjne realizowane w szkołach. W program zaangażowani zostaną nie tylko uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele. Celem zajęć będzie promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej oraz świadomego dbania o zdrowie. Szpitale pomorskie podkreślają, że profilaktyka prowadzona od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia problemów zdrowotnych w przyszłości. Projekt Mała Wielka Zmiana ma wspierać dzieci i młodzież oraz zachęcać całe rodziny do prowadzenia zdrowszego stylu życia. Dwóch funkcjonariuszy i instruktor z Morskiego Oddziału Straży Granicznej ukończyli specjalistyczny kurs sterników łodzi bojowych. Trwające ponad 2 miesiące szkolenie należało do najbardziej wymagających w zakresie działań morskich. Zajęcie prowadzili instruktorzy jednostek GROM, Formoza, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Program obejmował m.in. nawigację dzienną i nocną, prowadzenie łodzi bojowych, działania abordażowe oraz współpracę podczas operacji na morzu. Jednym z najtrudniejszych elementów kursu były rejsy do platform wierniczych na Bałtyku, gdzie ćwiczono procedury ochrony infrastruktury krytycznej. Funkcjonariusze prowadzili także szkolenia w portach wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Łącznie uczestnicy pokonali ponad 4200 km drogą morską. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym, który wszyscy zdali z wynikiem bardzo dobrym. Przełom po 15 latach w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Izabeli Strzałkowskiej. Do zbrodni doszło w sierpniu 2011 roku w

gdyńskiej Dąbrowie, gdy dziewczynka wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa na tle seksualnym i decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przełom w śledztwie przyniosło wykorzystanie genealogii genetycznej.

0: policji. Policjanci otrzymali wyróżnienia za zaangażowanie oraz wzorową postawę w codziennym wykonywaniu obowiązków. Nagrody otrzymało 5 funkcjonariuszy. Mówi komendant powiatowy Policji w Wejherowie, młodszy inspektor Mariusz Meyer.
1: Swoją służbą wyróżniają się tak na tle innych funkcjonariuszy i powodują to, że to bezpieczeństwo na terenie powiatu jest coraz to większe, że mieszkańcy, jak i osoby przebywające na terenie tego powiatu mogą czuć się bezpiecznie.
0: Wyróżnionym policjantom pogratulował też starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
2: Wzorowo pełnią swoją służbę na terenie powiatu wejherowskiego. Ja i myślę, wszyscy możemy być bardzo dumni z policjantów, którzy wzorowo wykonują swoje zadania. Czujemy się w powiecie bezpiecznie. Te zdarzenia spadają, jest coraz bezpieczniej w powiecie wejherowskim, mimo tego, że liczba mieszkańców stale rośnie. Także to napawa optymizmem, także jest za co dziękować.
0: W Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie służy około 330 funkcjonariuszy. A przypomnijmy, Święto Policji przypada już 24 lipca. Pod hasłem Tu każdy ma swoją historię już w sobotę rozpocznie się 766. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku. Organizatorzy zapowiadają ponad 200 wydarzeń. Przez 3 tygodnie ulice historycznego centrum miasta wypełnią stoiska kupców, koncerty, spektakle, a także wydarzenia kulinarne, rodzinne atrakcje oraz pokazy artystyczne. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenia od ponad 7 wieków tworzą nie tylko kupcy i rzemieślnicy, ale również mieszkańcy i goście odwiedzający Jarmark Dominikański. Inaugurację 766. Jarmarku Świętego Dominika zaplanowano w sobotnie południe. Ceremonia otwarcia o godzinie 12 będzie miała formułę widowiska muzykalowego z udziałem tancerzy i akrobatów opowiadającego historię Jarmarku Świętego Dominika od średniowiecza po współczesność. W dniach od 1 do 4 sierpnia odbędzie się także strefa miast i regionów oraz przystanek smaków, prezentujący lokalne produkty, kuchnię i kulturę z różnych części Polski. Na targu węglowym, a nie jak do tej pory na długich ogrodach, działać będzie strefa kolekcjonerów. Swoje stoiska zaprezentują liczni rzemieślnicy oraz wystawcy oferujący antyki, starocie, militaria i przedmioty kolekcjonerskie. Jarmark Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia. W ubiegłym roku odwiedziło go ponad 1,5 miliona osób. Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Po ponad 20 latach przerwy Gdynia ponownie będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w klasie Optimist. To finałowe regaty tegorocznego festiwalu Lotto Gdynia Spelling Days, podczas których na wodach Zatoki Gdańskiej rywalizować będzie blisko 300 młodych żeglarzy z 49 krajów. Klasa Optimist to najpopularniejsza klasa żeglarska dla dzieci do 15 roku życia. To właśnie od niej swoją sportową drogę rozpoczynało wielu późniejszych mistrzów świata i olimpijczyków. Polskę jako gospodarza zawodów reprezentować będzie 14 zawodników. Wśród nich są Barbara Kmurek i Blanka Kowalik, które w ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy zajęły odpowiednio 7 i 11 miejsce. Po 2 dniach pomiarów sprzętu i rejestracji zawodników rozpocznie się 5 dni ścigania. Organizatorzy planują rozegranie 10 wyścigów, które wyłonią nowych Mistrzostw Europy w klasie Optimist. Regatom tradycyjnie towarzyszyć będą wydarzenia dla mieszkańców i turystów, m.in. poleboat, yachting festival oraz atrakcje w miasteczku regatowym. Arka Gdynia kontynuuje kompletowanie kadry przed nowym sezonem pierwszej ligi. Nowym zawodnikiem żółto-niebieskich został środkowy pomocnik Elian Demirowicz. 26-letni Słoweniec podpisał z gdyńskim klubem 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Piłkarskie doświadczenie zdobywał głównie we Włoszech, gdzie jako nastolatek trafił do Akademii Interu Mediolan. Najwięcej występów zanotował na boiskach Serii C. Ostatni sezon Demirowicz spędził na wyposażeniu w słoweńskim klubie ND Primorie. Teraz będzie walczył o miejsce w składzie Arki Gdynia przed rozpoczynającymi się rozgrywkami pierwszej ligi. Ogłoszono przetarg na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks powstanie przy Marynie Gdynia i ma stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w Polsce. Postępowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, jak i za realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Nowa inwestycja powstanie na terenach pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. W ramach projektu zaplanowano budowę 3 nowoczesnych budynków, które będą pełnić funkcje szkoleniowe, techniczne oraz administracyjne. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie 3,5 tysiąca m2. Na realizację inwestycji,

0: ma być gotowa za 2 lata, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało blisko 11 milionów złotych do finansowania. Olimpijskie Centrum Żeglarskie ma wzmocnić pozycję Gdyni jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce oraz tworzyć nowoczesne warunki do szkolenia młodych zawodników i organizacji imprez sportowych. Sport z pomaganiem w tle. Już 4 października w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie odbędzie się pierwszy bieg charytatywny imienia Magdaleny Bliźniuk. Wydarzenie organizuje rodzina Magdaleny, miłośniczki biegania, która zmarła rok temu w wieku 34 lat po walce z rzadkim nowotworem dróg żółciowych. Do pokonania będzie 5-kilometrowa trasa, którą można przebiec lub przejść z kijkami Nordic Walking. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się wynik, ale wspólne wsparcie szczytnego celu. Cały dochód z opłat startowych trafi do hospicjum domowego pod wezwanie świętego Judy Tadeusza w Wejherowie, które opiekowało się Magdaleną w ostatnich dniach jej życia. A na liście startowej jest już ponad 140 uczestników z całej Polski. Na wszystkich czekają pamiątkowe medale, poczęstunek i nagrody dla najlepszych zawodników. Start biegu zaplanowano, przypomnę, 4 października, czyli w pierwszą rocznicę śmierci Magdaleny i jednocześnie Światowy Dzień Onkologii. W najbliższy weekend od 24 do 26 lipca port i nadmorska promenada w Ustce staną się areną widowiskowych zawodów flyboardowych. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć najlepszych zawodników wykonujących efektowne ewolucje nad Bałtykiem. Rywalizacja rozpocznie się w piątek treningami. W sobotę i niedzielę zaplanowano zawody muzyczne, przerwy z konkursami oraz konkursy na głównej scenie promenady. Jednym z największych punktów programu będzie sobotni nocny pokaz flyboard o godzinie 22.20. W niedzielę po zakończeniu rywalizacji odbędzie się pokaz mistrzowski oraz ceremonia wręczenia nagród. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także akcja charytatywna. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na rzecz ciężko chorej Alicji. Wstęp na wszystkie atrakcje jest całkowicie bezpłatny. W ten weekend startuje nowy sezon Baltic pierwszej ligi, w której po spadku z Ekstraklasy grać będą oba największe trójmiejskie kluby piłkarskie. W piątek reprezentacja Arki Gdynia zagra na wyjeździe w Opolu z tamtejszą Odrą. Pierwszy gwizdek już po godzinie 21.00. Drugi mecz otwierającej kolejki odbędzie się w sobotę 25 lipca. O godzinie 15.30 Lechia Gdańsk podejmie Beniaminka, mianowicie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kibice mogą zapewne liczyć na emocjonujący start rozgrywek i walkę o pierwsze punkty nowego sezonu. Tymczasem już teraz warto w kalendarzu zarezerwować termin 17 października. Wtedy odbędą się derby Trójmiasta.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.